0: że czegoś na pewno nie zje, a wy tu widzicie zupełnie inne historie.
1: Z całą pewnością. Ja nawet na przestrzeni ostatnich dni takie rzeczy zauważyłam. Jesteśmy na obozie chówca, więc niektóre dzieciaki po prostu się nie znają i na początku pojawił się taki stres, że są w nowej grupie, niekoniecznie ze swoimi koleżankami, kolegami i pojawiła się taka chwila zwątpienia i strachu. Wiem, bo też mi to mówili. Minęło kilka dni i wiem, że jak zmieniam troszeczkę ich teraz składy, żeby jeszcze tak między innymi się poznali, to już z takim smutkiem, że już tak się zakolegowali i to było takie wyjście z takiej strefy komfortu. Ja uważam, że wychodzenie ze strefy komfortu to jest moment naszego rozwoju. Także na co dzień jest się w stanie zauważyć wiele takich sytuacji i to jest piękne.
0: Podejrzewam, że wy też kiedyś byliście na obozach harcerskich i chciałam was podpytać o wasze wspomnienia. Kiedy pojechaliście pierwszy raz i czy jest coś, co po tylu latach się cały czas pamięta?
2: Na pewno. Wspomnienia z każdego obozu, na którym się było, zostają. Ja pierwszy raz byłem na obozie w 2017.
0: To miałeś lat?
2: Miałem lat 15 wtedy. Tematykę obozu, to jak on wyglądał, ludzi, którzy tam byli, pamiętam absolutnie do dziś i obudzony w nocy będę w stanie powiedzieć. Specyfika obozu harcerskiego jest o tyle magiczna, że przez to, że my znamy się z tymi dziećmi na co dzień, my pracujemy, nawet jeśli są z różnych środowisk, to kojarzą się. Mówi się u nas, że obóz to więcej doświadczeń i przygody niż cały rok normalnej działalności. I jest masa wspomnień z każdego obozu, które się pamięta, wspomina później i po prostu widzi się je w głowie, kiedy się zamyka oczy i właśnie wspomina jakiś obóz czy ludzi, którzy tam byli.
1: Wspomnienie? Ja mam najpiękniejsze, jak dostałam najważniejszą rzecz dla harcerza, krzyż harcerski i po prostu chciałam być wsparciem dla mojej takiej bliskiej koleżanki, która miała je otrzymywać. To było w nocy i ja po prostu się skradałam, żeby zobaczyć to jej wręczenie krzyża, a okazało się, że ona była również wkręcona, że to było moje tak zwane krzyżowanie. I no to była taka magiczna chwila i nikt się tego nie spodziewał, a tak to było no takie bardzo przyjemne. Do tej pory to pamiętam i wspominam.
3: Mój pierwszy obóz był w 2014 roku. Miałem wtedy chyba 7 albo 8 lat. Z niego dużo wspomnień nie mam. Pamiętam, że tęskniłem za rodzicami, ale zostałem do końca, więc wytrwałem. Ale oczywiście takie było wspomniane, wszystkie obozy były na dobrą sprawę fajne i warte zapamiętania, ale taki największy sentyment mam do tego momentu, w którym ja sam zaczynałem moją pracę kadrową, czyli naraz musiałem troszeczkę zrezygnować z bycia uczestnikiem pod kątem robienia zajęć dla innych dzieci. Sam też wtedy byłem młodszy, a tych zajęć nie organizowałem samemu w pełni, tylko pomagałem, ale nadal to było wyzwanie i taki moment przejęcia się jakiejś większej odpowiedzialności, który no, zostaje w sercu człowieka na lata.
4: Z harcerzami na obozie harcerskim pod Gostyniem rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A na początek Islandia i referendum w sprawie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Częściowe wyniki głosowania pokazują, że większość mieszkańców wyspy chce wznowienia rozmów. Tym otwieramy fakty, w nich także podsumowanie piłkarskich zmagań w Ekstraklasie i zaproszenie do Poznania na wielkie święto azjatyckiej kultury. Ponad 51% głosujących za wznowieniem przez Islandię rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Przeciwnych temu jest z kolei około 49%. Takie wnioski płyną z częściowych wyników referendum podanych przez islandzką stację telewizyjną RÚV. Jak przekazuje stacja, przeliczono już 87 tysięcy głosów. Nie ma jak na razie informacji dotyczących frekwencji. Uprawnionych do głosowania w referendum było w sumie 270 tysięcy osób. Za aferę związaną z Zonda Krypto odpowiada premier Donald Tusk, przekonywał prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z młodzieżą w Juracie. Prezydent mówił również, że nie zna i nigdy nie spotkał się z byłym szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem, a sprawa zniknięcia należących do Polaków setek milionów złotych pokazuje słabość polskiego państwa.
2: Przypominam, że pan premier odpowiada za polskie służby. Przypominam, że to pan premier pozował z koszulką Zonda Krypto. Przypominam, że to polskie służby, za które odpowiada pan premier i minister koordynator służb specjalnych, odpowiadają za to, aby zabezpieczyć dobrobyt Polaków.
1: Karol Nawrocki dodał, że ustawa o kryptowalutach proponowana przez rząd ma wiele wad i w tym kształcie nie zyska jego akceptacji.
3: O zdrowiu w faktach RMF FM.
1: Ponad 5 milionów osób w Polsce zgłosiło się, by skorzystać z pakietu bezpłatnych badań Moje Zdrowie. Ten program działa od ponad roku. Ma dać szybszą diagnozę i pozwolić na wcześniejsze leczenie. Jakie są główne wnioski? Najnowsze dane poznał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Na badania częściej zgłaszają się kobiety. Na 5 milionów ankiet ponad 3 miliony wypełniły właśnie panie. Wśród osób, które mają już za sobą badania, co trzecia sygnalizowała obniżony nastrój. U ponad 140 tysięcy wykryto podwyższony poziom cholesterolu, a u 38 tysięcy nadciśnienie. To, na które badania dokładnie będziemy skierowani, zależy od tego, co wpiszemy w ankiecie, opisuje Dagmara Mokwa z Narodowego Instytutu Onkologii.
5: Wszystko zależy od tego, jak wygląda nasza ankieta, jakie były choroby w rodzinie, na co jesteśmy narażeni my, jaką my mamy historię chorobową.
4: Ankietę można wypełnić na internetowym koncie pacjenta albo osobiście w przychodni, gdzie jest nasz lekarz rodzinny. Tam też wykonywane są badania. Prawo do skorzystania z pakietu Moje Zdrowie ma każdy, kto ma co najmniej 20 lat. Wtedy takie badania można wykonać raz na 5 lat, a po 50 urodzinach częściej, bo raz na 3 lata.
1: Derby Krakowa dla Wisły. Biała Gwiazda 2-0 pokonała wieczystą Kraków. Drugą wygraną w sezonie odnieśli piłkarze Piasta, którzy po nie najlepszym meczu pokonali 2-0 Motor Lublin.
6: Jestem dumny z swojej drużyny nie dlatego, że zagraliśmy na miarę naszego maksymalnego potencjału, tylko dlatego, że nawet pomimo trudnych momentów są w stanie pomóc drużynie.
1: Mówił Daniel Myśliwiec, trener Piasta. Z wygraną także Radomiak, który u siebie 2-1 pokonał Krakowie. Z kolei w meczu Pogoni Szczecin Zagłębie Lubin bezbramkowy remis. Manga i anime, cosplay oraz koncerty. W Poznaniu trwa wielki festiwal kultury azjatyckiej Hikari. Na miłośników Dalekiego Wschodu czeka masa atrakcji.
7: Poza oczywiście koncertami na Audi Artis, na pewno dużą częścią naszego wydarzenia jest cosplay. Uczestnicy uwielbiają wcielać się w swoje ulubione postacie, czy to z gier, anime, czy filmów, książek, seriali, wszystkiego. Pojawiać się na festiwalu, robić zdjęcia, cieszyć się tym wydarzeniem. Dzięki temu jest ono takie barwne i pełne magii.
1: Zachęca Anna Putokaczmarek, współorganizatorka Festiwalu Kultury Azjatyckiej Hikari. Podczas imprezy można skorzystać także z całej masy warsztatów. Tematyka bardzo różnorodna, od Pokemonów po warsztaty z malowania masek opery pekińskiej. A w Łodzi można przejechać się szlakiem bohaterów animacji, najciekawszych murali czy też miejsc związanych z kinem. EC1 Łódź Miasto Kultury przygotowało 3 autorskie mapy rowerowe, które pozwalają odkryć miasto na nowo. O nowym pomyśle i nowych trasach opowiadali w rozmowie z naszą reporterką Michał Kędzierski i Arkadiusz Łuszczyński z instytucji EC1 oraz Tomasz Koralewski, prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej.
8: Geneza tego wszystkiego jest taka, że sporo ludzi z EC1 dojeżdża do pracy rowerami i jak to rowerzyści, kolarze, amatorzy, jak się zobaczą, zaczynają rozmawiać ze sobą trochę o sprzęcie, trochę o tym, gdzie razem pojechać. I okazało się, że rzeczywiście da się zmontować świetną ekipę, która może się przejechać w okolicach Łodzi i odkrywać zupełnie niesamowite miejsca, bo tak jak to z Łodzią jest, mija się wiele miejsc w trakcie drogi do pracy albo kawałek za miasto się wyjeżdża. Znajduje się zupełne niesamowitości, a jeszcze jak ktoś umie o tym opowiadać, tak jak Arkadiusz Łuszczyński, to już w ogóle się znajduje i odkrywa co chwila coś nowego. I następnym krokiem było właśnie stworzenie takich map rowerowych, które z jednej strony pokazywałyby trasy, którymi wędrujemy wspólnie albo w ramach wycieczek z Zieloną Łodzią, dodanie do nich QR-kodów, które będą zawierały narrację przewodników, czyli w wybranym miejscu możemy się zatrzymać, zeskanować sobie QR-kod i posłuchać opowieści o miejscu, w którym się znajdujemy, tak jakby przewodnik towarzyszył nam cały czas, nawet jeżeli podróżujemy samodzielnie. Do tego jest dołączony ślad GPX do naszych nawigacji rowerowych, także można sobie wygodnie przez miasto przejeżdżać i odkrywać Łódź bajkową, łódzkie kina i murale, czyli takie flagowe jakby symbole naszego miasta. Cała trasa jest bardzo łatwa, dostosowana właściwie do każdej prędkości, do każdego roweru. Nie trzeba nawet jakoś specjalnie sportowo być wprawionym. Można sobie to indywidualnie przejeżdżać, można całymi rodzinami, można turystycznie, można bardziej ambitnie. Wszystko zależy tylko od osoby, która z taką mapą ruszy sobie w podróż. Naszymi partnerami w tej akcji jest, jak już mówiłem, Zielona Łódź, ale także Łódzka Organizacja Turystyczna, rzecz jasna, i Bike Planet, które będzie również dystrybuowało te mapy w swoim sklepie rowerowym. Mapy będą dostępne wobec tego online w sklepie EC1, w kasach Centrum Nauki i Techniki EC1 i właściwie chyba w kasach wszystkich naszych centrów, Bike Planet i w Łódzkiej Organizacji Turystycznej. 10 zł taka mapka kosztuje, można sobie to kupić. Myślę, że to jest niewielka cena jak na robotę, którą trzeba było w to włożyć, a wiem co mówię, ponieważ przeczytałem wszystkie te historie, wszystkie te murale, wszystkie te pomniki, wszystkie rzeczy związane z łódzkimi kinami. To jest mój głos na naszym SoundCloudzie umieszczony, więc dopiero wtedy zrozumiałem, jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby takie maleństwo stworzyć. Mapki mają taki format, żeby się mieściły doskonale do koszulek rowerowych, do kieszonek, które zwykle są z tyłu. Da się je pięknie rozłożyć w mapnikach, które zwykle mamy w torebkach, które się na kierownicy zamieszcza. Dbaliśmy o to, żeby to było też wygodne narzędzie pod kątem użytkowym. Nie tylko jako opowieść, ale także po prostu jako drogowskaz.
9: Razem z kolegą Michałem Remlajnem, przewodnikiem łódzkim, 6 lat temu rozpoczęliśmy taką przygodę wycieczek rowerowych dla mieszkańców Łodzi. To zyskało aprobatę kierownictwa i rozpoczęliśmy te przejazdy rowerowe. Nasze trasy układamy w taki sposób, że budujemy najpierw plan takiej trasy, potem sprawdzamy to w terenie, czyli robimy taki przejazd po mieście, sprawdzamy, czy ta trasa jest bezpieczna i ciekawa. W tym roku narodził się taki pomysł, żeby wydać te trasy w formie takich mapek dla turystów. Wybraliśmy 3 takie najciekawsze, najbardziej atrakcyjne, które się cieszyły największym powodzeniem. Dopasowaliśmy je do takiego samodzielnego zwiedzania. Przygotowaliśmy trasy, to zostało profesjonalnie wydrukowane. Wyposażyliśmy to dodatkowo jeszcze w audiobook i ślad GPX, czyli żeby na urządzeniach elektronicznych, jakichś nawigacjach, bądź też nawet na telefonach, można było sobie samodzielnie śledzić trasę, czy na pewno zwiedzamy to, co chcemy. A dojeżdżając do każdego punktu, który jest zaznaczony na mapie, możemy sobie odsłuchać audiobooka i w ten sposób możemy samodzielnie zwiedzać. I na tym nam najbardziej zależało, żeby można było samodzielnie, we własnym tempie, we własnym czasie zwiedzać te trasy. Na mapkach zostały zamieszczone 2 QR-kody. Jeden jest do audiobooka, a drugi do nawigacji. Takie QR-kody to są, które łatwo szczytać, łatwo odtworzyć.
10: Każdy produkt, który pojawia się na terenie miasta, który jest dedykowany zarówno turystom, jak i mieszkańcom, a takim produktem są te mapy rowerowe, jest udoskonaleniem oferty turystycznej miasta. Stąd dla nas to było naturalne, żeby miejscem dystrybucyjnym była Łódzka Informacja Turystyczna przy Piotrkowskiej 28 i tam te mapki będą dostępne do kupienia. A co bardzo cieszy, że 2 z 3 tras są niejako jasnym odzwierciedleniem bardzo wielu zapytań ze strony turystów, które są kierowane tutaj do nas, czyli mówię o Łodzi Bajkowej i o Łodzi Murali. To są nasze flagowe produkty turystyczne miasta. I to jest projekt, te 2 trasy szczególnie, one są bardzo rozległe w terenie, więc bardzo często goście, którzy przyjeżdżają, którzy poruszają się piechotą,

0: Przyjechały z nami takie naprawdę maluchy w siodełkach i też dzieciaczki na małych rowerkach, więc da się to wszystko przejechać. Jest to około 3-godzinna trasa z przerwami na zbieranie pieczątek i oczywiście zabawę z tymi figurkami. Bo dzieci bardzo lubią te figurki, szczególnie ta nowa figurka, Muminka. Bardzo się dzieciom podobała, dzieci oblegały tą figurkę. Kina. Łódź po wojnie stała się miastem filmowym, chociaż pierwsze kino na Piotrkowskiej 120 to jest jeszcze poprzedni wiek, ale powojenne czasy spowodowały, że Łódź stała się miastem filmowym, była kojarzona z miastem filmu i chcielibyśmy przez budynki, w których były kina, pokazać też właśnie historię miasta filmu, jakim nazywamy czasami Hollywood. To jest około 20 paru kin. Mamy tutaj mapę i tutaj z tyłu one są wszystkie ponumerowane. Mamy 22 murale rozsiane w części śródmieścia i wschodniej części miasta. Nasze trasy, one wszystkie nie przekraczają 30 km. Około 20 do 30 km maksymalnie.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A ja przypomnę jeszcze, nowe rowerowe mapy są już dostępne m.in. w kasach EC1 i punktach informacji turystycznej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Płat.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca gdzie jestem doszedłem pomału. Zanim kochają to rzadko cię chwalą. Śpiewam, bo wtedy się

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

ci. Potem wyciągasz telefon, a na tapecie masz zdjęcie zaręczy. Sam byłem już zaręczony dwa razy, ukryte DM-y, cztery snapchaty. Jak piszę tobie, że jedzie po pracy do taty, to znaczy, że jedzie do blachy.

Przyjechały psy, robi się gorąco, nie otwieram drzwi. Jak nie masz nakazu, no to chuj ci w pysk. Loża VIP, trzy modelki, cooler w nim, czarne butelki. Czarna Amex, czarne dresy, wkoło mnie sami przestępcy. 8

0: brali ci.
1: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
2: Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A fakty zaczynamy od utrudnień na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Kierowcy, jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. W faktach także o oszuście spod Sosnowca, któremu postawiono ponad 650 zarzutów. Sprawdzimy również, gdzie najchętniej spędzaliśmy wakacje w kraju i kiedy musieliśmy na nie wydać najwięcej. Kierowcy, musicie uważać na dolnośląskim odcinku A4. W pobliżu węzła Legnickie Pole samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Nie ma informacji o poszkodowanych. Nie możemy wykluczyć prowokacji ze strony Rosji wobec któregoś z członków NATO. Rozstrzygające będzie najbliższe pół roku. Tak o zagrożeniu ze strony Moskwy pisał na portalu X premier Donald Tusk. Szef rządu rozmawiał telefonicznie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, który przekazał mu ocenę sytuacji w regionie oraz na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Ukraina potrzebuje większego wsparcia w powietrzu, co ma także znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Dodał we wpisie szef polskiego rządu, wskazując, że udzielenie tego wsparcia to zadanie dla całej Europy. Ponad 650 zarzutów usłyszał oszust z okolic Sosnowca. Akt oskarżenia w jego sprawie został skierowany do sądu. Dokonywał różnego rodzaju oszustw przez aż 5 lat. O szczegółach reporter RMF FM Marcin Buczek.
3: Oszukiwał w różny sposób. Na przykład oferował wynajmowanie domków letniskowych w górach i nad morzem. Oferty były jednak fikcyjne, a zainteresowani po wpłaceniu zaliczek tracili pieniądze. Fikcyjne, jak się okazało, były również jego internetowe oferty dotyczące rzekomej sprzedaży broni. Wysyłał również podrobne wezwania do opłat. Ci, którzy je otrzymywali, płacili, bo byli przekonani, że dokumenty są prawdziwe. Pieniądze trafiały na rachunki bankowe, które mężczyzna zakładał, wykorzystując dane innych osób. Działał przez 5 lat. Ostatecznie policjantom udało się zebrać dowody na to, że za te wszystkie przestępstwa odpowiada 41-letni mężczyzna.
2: Budowa największego centrum przetwarzania danych w Unii Europejskiej budzi coraz większe kontrowersje. Inwestycja ma powstać pod Paryżem na potrzeby rozwijania sztucznej inteligencji. Inicjatywie sprzeciwiają się jednak ekolodzy. O szczegółach korespondent RMF FM Marek Gładysz.
4: W nowej petycji organizacje ekologiczne alarmują, że komputery funkcjonujące bez przerwy na powierzchni prawie 100 hektarów koło miejscowości Fourjus będą w cudzysłowie pożerać tyle prądu, ile zazwyczaj produkują dwa reaktory atomowe i co odpowiada 1/5 dotychczasowych potrzeb energetycznych całego regionu paryskiego. Ostrzegają, że ciepło wydzielane przez te komputery spowoduje wzrost temperatury w całej okolicy o 2 stopnie. Natomiast premier Sébastien Lecornu odpowiada, że Francja powinna stać się krajem europejskim, w którym będzie najwięcej takich ośrodków przetwarzania danych informatycznych, bo sztuczna inteligencja to, jak podkreśla, przyszłość świata.
2: Lipiec spędziliśmy nad morzem, ale sierpień już w górach. Tak wyglądały tegoroczne wakacje, biorąc pod uwagę najpopularniejsze kierunki podróży w kraju. Wiemy też, kiedy urlop okazał się najdroższy. Kiedy na wakacyjny wypoczynek trzeba było wydać najwięcej? To sprawdził dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Statystycznymi pechowcami okazują się ci, którzy wybrali się na urlop między 31 lipca a 6 sierpnia. Wtedy stawki za pokój dla dwóch osób wzrosły średnio do 680 zł za dobę. Tak wynika z danych portalu travelist.pl. Oszczędniej było jechać na sam koniec sierpnia, bo byłoby nawet o 100 zł taniej. Co piąty wyjazd obrał kierunek na województwo zachodniopomorskie. W statystykach dla miejscowości również króluje wybrzeże.
6: Czołówka była bardzo stabilna w stosunku do zeszłego roku. Tak jak rok temu prowadził Kołobrzeg, następnie było Mielno, Gdańsk, Międzyzdroje i Pobierowo.
5: Wylicza Eugeniusz Triasą z travelist.pl. W górach serca turystów podbiła Szklarska Poręba, na drugie miejsce awansował Szczyrk, a podium zamyka Świeradów-Zdrój.
2: W krakowskiej Tauron Arenie dziś zakończenie memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Polscy siatkarze o zwycięstwo w tym towarzyskim turnieju zagrają z Francją. Obie reprezentacje pokonały do tej pory Stany Zjednoczone i Słowenię.
7: Francuzi grają bardzo dobrze, mają świetny zespół. Jutrzejszy mecz myślę, że będzie naprawdę kolejnym świetnym sprawdzianem dla naszej drużyny przed Mistrzostwami Europy, bo Francja znajduje się oczywiście wśród faworytów do zwycięstwa w tym turnieju.
2: Mówił kapitan naszej siatkarskiej kadry Aleksander Śliwka. Początek tego spotkania o 17:00.
8: RMF FM.
0: Czas na rozmowę.
2: A w niej podsumowanie sezonu na gdańskich kąpieliskach. Ratownicy przeprowadzili blisko 100 interwencji medycznych. O tegorocznym sezonie nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z Kasprem Adamkiewiczem, koordynatorem ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu.
8: Zauważył pan w tym roku jakiś trend na plaży, wśród plażowiczów? Coś się zmieniło w porównaniu do poprzednich sezonów?
9: Nie, no dalej parawany biorą górę. Wypodżywanie oczywiście jak najbardziej jest dalej widoczne. No i oczywiście chłodzenie się napojami wyskokowymi. Mimo tendencji spadkowej dalej jesteśmy w stanie to zauważać.
8: To jest ten sam problem od wielu lat.
9: Tak, niestety. Jest to problem. Ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie jednego czy dwóch piw jest okej. Tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce. Te warunki atmosferyczne, słońce powoduje, że szybciej nas rozbiera i z tych dwóch piw w organizmie robi się na przykład pięć, w zależności też od osoby. No i potem oczywiście brawura, odważny, superhero. No i zaczynają się interwencje, na których my albo prewencyjnie jesteśmy w stanie zainterweniować, bo widzimy, że osoba na przykład się chwieje przed wejściem do wody, lub no niestety już działamy, typowa akcja prawdziwa, jak właśnie na tych filmikach w internecie czy w telewizji.
8: Ten sezon pod jakim znakiem minął? Było słonecznie, deszczowo, plażowicze mimo wszystko przychodzili, jakby padał deszcz?
9: Przychodzili plażowicze jak najbardziej, ale niestety pogoda była bardzo kapryśna. Także tych słonecznych dni było jednak mimo wszystko mniej. Przeważały dni wieczne, pochmurne, no i deszczowe.
8: Wy wciąż musieliście być na plaży wtedy?
9: Tak, my byliśmy dalej na plaży. Mało tego, plażowicze też byli z nami na plaży. Tylko w momencie na przykład, jeżeli był deszcz przerywany tak zwany, no to chwilę byli pod parasolem, potem go po prostu składali i dalej cieszyli się z wypoczynku. Więc to też było dla nas jakby zaskoczeniem.
8: Blisko 50 dzieci zaginionych w tym roku. Jak się zmienia ten trend w porównaniu do ostatnich lat?
9: Jest to trend spadkowy. Dokładnych danych panu w tym momencie nie podam, ale my się cieszymy, że ta profilaktyka działa na korzyść i właśnie ta tendencja jest spadkowa. Bo tutaj mówimy o 50 na wszystkich 13 wieżach. To są statystyki ze wszystkich kąpielisk, nie tylko z danego obszaru. Więc tak naprawdę jest to przez cały sezon po niecałe 4 osoby na wieżę, tak? Czyli na te 100 metrów plaży strzeżonej. No na 60 dni, no to jest to dość statystyka, dość przyjemna, można powiedzieć. Oczywiście i jeszcze jest to duża statystyka, ale cieszymy się, że jest to już takie mniejsze liczby, a nie na przykład 10 czy 12.
8: Stanowiska ratownicze będziemy mogli zobaczyć na plaży do końca wakacji, no ale jeżeli we wrześniu będzie ciepły dzień, wtedy plażowicze mogą na was liczyć również?
9: Po sezonie, jeżeli znikają wieże ratownicze z terenu plaż, no to już wtedy jest tylko i wyłącznie plażowanie na własną odpowiedzialność, tak? Plażujemy sobie oczywiście bezpiecznie, wchodzimy do wody, jeśli mamy ochotę, ale zachowując przede wszystkim zdrowy rozsądek. Jeśli zaobserwujemy jakąś sytuację niepokojącą, no wtedy przekierowujemy się na numer 601-100-100. Jest to numer alarmowy nad wodą i oni zadysponują odpowiednie służby. Nie wiem, czy to będzie właśnie dyżurujący WOPR, czy to będzie, jeżeli chodzi tutaj, gdzie się teraz znajdujemy, przy molo w Gdańsku, w Brzeźnie, to wtedy zadzwonią do nas na Centrum Ratownictwa Wodnego. Wszystko zależy od tego, gdzie będzie dana miała miejsce sytuacja, no i jakie będą potrzeby, siły i środki.
8: Jakie są pana rady dla osób, które zdecydują się jednak wypoczywać tutaj przy na przykład gdańskim molo?
9: No to tutaj jednak na prawo od mola bym proponował się rozbijać się w celu plażowania, nie uciekać gdzieś w jakieś dzikie, postronne miejsca, no bo wiemy, czym dalej w tak zwany las, tym potem trudniej będzie dojechać służbą w czasie jakiejś, nie daj Boże, reakcji, interwencji. Więc tutaj jak najbardziej zalecałbym dalej trzymać się tych głównych wejść, tak? Czy na Elitkowie jest to wejście 74, 63, u nas tutaj mamy 50, 52, 41. To są takie główne wejścia, które jakby nie daj Boże coś się działo, albo ktoś by potrzebował na przykład zwykłej takiej ludzkiej pomocy, żeby ktoś podjechał. Tam jest jest możliwość po prostu dojazdu, tak? A nie, że my szukamy, potem mamy problem z dojechaniem w dane miejsce, bo ktoś poszedł na tak zwane dzikie plaże się kąpać.
8: Te ostatnie dni, ten ostatni weekend, jak będzie wam mijał? Czy to jest już trochę taka nostalgia po sezonie? Przygotowanie się do zbierania sprzętu?
9: Nie. My sprzęt zbieramy po okresie całego naszego sezonu. Nie ma czegoś takiego, że my już się wyłączamy lub trochę słabiej nadzorujemy. Nie ma takiej możliwości. Do końca w 100% staramy się sprawować pieczę i dbać o to, żeby plażowicze mogli spokojnie i bezpiecznie wypocząć.
8: Widzieliśmy teraz podziękowania od miasta dla ratowników, którzy pracowali tu przez cały sezon. ale oni przyjechali, ci ratownicy, tutaj z różnych części kraju.
9: Tak, oczywiście. Przez to, że zmieniła się sytuacja odnośnie zatrudnienia i kwoty, nie ma co ukrywać, kwoty, którą jesteśmy w stanie zaoferować za pracę ratownika wodnego na plażach gdańskich. Mieliśmy ponad 100 zgłoszeń osób chętnych do pracy, a około 80 ratowników było zatrudnionych. Z czego z tej 80 to część jest naszych stałych pracowników.
8: No to nie jest prosta praca.
9: Nie, to nie jest prosta praca. To przede wszystkim trzeba lubić. Jeśli ktoś tego nie lubi i przyjdzie do pracy na zasadzie ja podejmę się tej pracy, żeby sobie dorobić, myślę, że maksymalnie do sezonu jest w stanie wytrzymać, a z większości takich przypadków w trakcie trwania sezonu rezygnowali, bo nie czuli po prostu tego, a jeżeli się tego nie czuje, to nie będzie z takiej osoby ratownika.
8: To trzeba czuć. A jakie są plusy bycia ratownikiem? Plusy spędzenia tutaj właśnie sezonu, jak widzimy na plaży?
9: No to tutaj możliwości, tak? Dbania przede wszystkim, poczucia wartości, że my jesteśmy odpowiedzialni za to bezpieczeństwo, za to życie i zdrowie ludzkie, tak, więc to jest jakby taki, ktoś musi to, takie powołanie tak zwane. Plusem jest oczywiście, no, bycie na wieży, był ubiór ratownika, tak, możliwość zagwizdania, jak to się niekiedy śmiejemy wśród swoich na osobę, by zwrócić uwagę, możliwość popływania sobie łodzią wiosłową, ale też posiadamy inne jednostki pływające, na przykład skutery ratownicze lub łodzie typu DSB z silnikiem zaburtowym. To jest też jakby tak zwany, można powiedzieć, przywilej, ale to jest mimo wszystko też sprzęt, który jest nam do akcji potrzebny, do pracy, więc tutaj osoby muszą mieć obycie z tym sprzętem i po prostu potrafić go obsługiwać.
8: To był 37 rok bez utonięć na gdańskich kąpieliskach. Te 22 akcje, o których usłyszeliśmy, to były trudne momenty?
9: Wie pan co, to jest bardzo różnorodne momenty. Były ze względu na to, że mieliśmy sytuację od zaginięć właśnie tych dzieci, ale takich poważnych.

0: W niedługim okresie czasu będzie pełna informacja co do tego. Te wózki bardzo usprawniły. Mamy bardzo duży odzew osób, które przychodzą i dzięki tym wózkom nie tyle co wejść do wody, bo do wody mogły już wcześniej, bo na plażach przyjaznych, czyli 63, 50 i na stogach 26 są tak zwane amfibie, czyli osoby mogą się przesiąść i do tej wody wejść. Te wózki bardziej są jakby urozmaiceniem tego, że osoba może plażować. Są elektryczne wózki, czyli osoba, która jest na przykład niepełnosprawna od pasa w dół, ma możliwość sama posterować sobie joystickiem, jest w stanie wziąć ten wózek sobie i po prostu poplażować, czyli pojeździć po tej plaży, tak? To tutaj się przejechać, zobaczyć z perspektywy tak zwanego piachu, jak wygląda to plażowanie, a nie tylko z perspektywy kładki i tyle.
1: Usłyszał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski od Kacpra Adamkiewicza, koordynatora ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Zawsze z tobą. RMF FM. Zawsze z tobą. Tydzień w radiu RMF24.
4: Chiny zmagają się z bańką długu.
5: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
3: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
6: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
3: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od śledztwa w sprawie zbrodni w Kędzierzynie-Koźlu. Nie żyje kobieta. Policja podejrzewa, że doszło do zabójstwa. Anna Puławska z brązowym medalem kajakarskich mistrzostw świata. To jednak nie koniec zmagań biało-czerwonych. W faktach także kilka pomysłów na aktywną niedzielę. Policja poszukuje sprawcy makabrycznej zbrodni w Kędzierzynie-Koźlu na Opolszczyźnie. Jak informowaliśmy w faktach, w piątek wieczorem w lesie znaleziono ciało kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że została ona zamordowana. O szczegółach reporter RMF FM Marcin Buczek.
2: Kobieta została ugodzona w dwa miejsca. Na głowie miała rany zadane najprawdopodobniej tępym narzędziem, ale zadano jej również cios w okolice biodra, najpewniej już czymś ostrym. Najprawdopodobniej poszła na spacer z psem, który cały czas siedział przy jej ciele. Znalazła je przypadkowa osoba stosunkowo blisko domu ofiary, około kilkuset metrów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta prawdopodobnie tam właśnie zginęła. Wstępnie ustalono, że najprawdopodobniej nic nie wskazuje na motyw seksualny. Policja szuka teraz sprawcy bądź sprawców zbrodni.
1: Karol Nawrocki krytycznie o planach podatkowych rządu. Wśród nich przesunięcie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie oraz wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Prezydent przekonuje, że jego doradcy i działająca przy nim Rada Biznesu źle oceniają proponowane zmiany.
3: Nie słyszałem dobrych opinii na temat tego kierunku rozwiązań legislacyjnych, więc taka atmosfera jest rzeczywiście na dzień dzisiejszy. Słyszę raczej głosy krytyczne, no ale jeszcze jest czas do tego, aby ostateczny projekt ustawy trafił, jak rozumiem, do Sejmu i później na moje biurko.
1: Przekonywał Karol Nawrocki podczas spotkania z młodzieżą w Juracie.
4: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
1: Anna Puławska zdobyła w Poznaniu brązowy medal kajakarskich mistrzostw świata w olimpijskiej konkurencji K1 w wyścigu na długości 500 metrów. Nasza reprezentantka zajęła miejsce ex aequo z Australijką Natalią Drobot. Zaraz po przekroczeniu linii mety wyniki początkowo wskazywały, że Polka będzie czwarta.
5: Powiem szczerze, że nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy. Już sobie w głowie poukładałam to czwarte miejsce, natomiast tutaj zaskoczenie bardzo miłe. Jest ex aequo trzecie miejsce, także walka do samego końca jest bardzo ważna.
1: Mówiła Anna Puławska, która dziś wspólnie z Martyną Klat stanie przed szansą na obronę złotego medalu w konkurencji K2, również na 500 metrów. Jak dotąd w tym turnieju biało-czerwoni zdobyli dwa medale. W Poznaniu trwa wielkie święto miłośników historii. Jeszcze dziś w stolicy Wielkopolski Dni Twierdzy Poznań. To świetna okazja, aby poznać militarne dzieje miasta. Pasjonaci wojskowości mogą wybrać się m.in. na spacery z przewodnikiem po zabytkowych fortyfikacjach.
6: Będzie można zajrzeć do ponad 20 różnych obiektów fortyfikacyjnych, od bardzo dużych obiektów, czyli fortów głównych i pośrednich, kilku schronów różnego rodzaju, schronów piechoty oraz schronów przeciwlotniczych. No ale oprócz takich obiektów konkretnie osadzonych w przestrzeni przy jakiejś ulicy czy w jakimś parku, będą także spacery fortyfikacyjne, tak możemy je nazwać.
1: Zachęca Szymon Mazur z wydawnictwa miejskiego Poznania. Szlakiem Łodzi Bajkowej, Muralowa Łódź albo Łódzkie Kina. To tematy wyjątkowych tras rowerowych, które pojawiły się na specjalnych mapach przygotowanych przez EC1 Łódź Miasto Kultury. Nowe szlaki to nie tylko propozycje na aktywne spędzenie czasu, to również przewodnik po najciekawszych punktach w mieście. Przekonują Michał Kędzierski i Arkadiusz Łuszczyński z EC1 Łódź.
7: Mapki mają taki format, żeby się mieściły doskonale do koszulek rowerowych, do kieszonek, które zwykle są z tyłu. Da się je pięknie rozłożyć w mapnikach, które zwykle mamy w torebkach, które się na kierownicy zamieszcza.
8: Wyposażyliśmy to dodatkowo w audiobook i ślad GPX, czyli żeby na urządzeniach elektronicznych, jakichś nawigacjach, bądź też nawet na telefonach, można było sobie samodzielnie śledzić trasę, czy na pewno zwiedzamy to, co chcemy. A dojeżdżając do każdego punktu, który jest zaznaczony na mapie, możemy sobie odsłuchać audiobooka, takie QR-kody to są, łatwo szczytać, łatwo odtworzyć.
1: Mapy są już dostępne w wersji papierowej i cyfrowej. Czas więc brać i ruszać w drogę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Lato. RMF FM.

0: To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów

Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie stacji RMF Viral.
1: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
2: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
3: 4-7.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek.
2: Jestem, zapraszam. A zaczynamy od Islandii i referendum w sprawie rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Przewagę zdobywają przeciwnicy wznowienia negocjacji. Będzie również o śledztwie w sprawie śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Policja zatrzymała w sumie 4 osoby, jedna z nich trafi do tymczasowego aresztu. W faktach także sport. Polscy tenisiści wkraczają do gry w wielkoszlemowym US Open. Islandia podzielona na pół w sprawie wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Według najnowszych danych dotyczących referendum przekazanych przez islandzką stację telewizyjną RÚV, nieznaczna większość mieszkańców wyspy opowiada się przeciw negocjacjom. Tak wynika po przeliczeniu 180 tysięcy głosów. Liczenie jednak nadal trwa, końcowe wyniki możemy poznać dopiero około południa. Różnica między głosami za i przeciw jest niewielka. W tej chwili wynosi tylko około 400 głosów. 37 osób zginęło w eksplozji magazynu z materiałami wybuchowymi w wiosce Myła koło Buczy w obwodzie kijowskim. Doszło do tego w wyniku ataku rosyjskiego drona. Wśród rannych jest co najmniej 4 dzieci. To przerażająca sytuacja, ale też zaniedbanie osób, które przechowywały materiały wybuchowe tuż obok mieszkających tam ludzi. To bulwersujące, podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Jest decyzja o tymczasowym areszcie dla 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny na osiedlu Wilnowym w Krakowie. 36-latek, kibic Hutnika Kraków, zmarł w karetce pogotowia. Policja zatrzymała w tej sprawie w sumie 4 osoby. 3 uczestnicy zajścia zostali zatrzymani na terenie Słowacji. Był za nim wydany europejski nakaz aresztowania. Prokuratura czeka obecnie na ich przekazanie.
1: Sport w faktach RMF FM.
2: Polscy tenisiści rozpoczynają zmagania w wielkoszlemowym US Open. Kamil Majchrzak dzisiaj zmierzy się z Serbem Hamadem Medjedowiciem. Początek tego spotkania o 17 czasu polskiego. W nocy z poniedziałku na wtorek na Louis Armstrong Stadium zaprezentuje się Iga Świątek, triumfatorka tej imprezy sprzed 4 lat. Jej mecz z Chinką Xiu Wang rozpocznie się o godzinie 1. Jutro zobaczymy z kolei natomiast Maję Chwalińską. Na początek pojedynek z Amerykanką Taylor Townsend. A na koniec faktów, piłkarski mecz gwiazd. Polska na stadionie Widzewa Łódź zmierzyła się z Francją i to biało-czerwoni bili górą w tym spotkaniu. Pokonali Francuzów 2-1. Bramki dla naszych strzelili Maciej Żurawski i Grzegorz Krychowiak.
3: Co to było za spotkanie twoim zdaniem?
4: No ogólnie fajne wydarzenie i naprawdę szkoda, że nie trwało dłużej.
3: Czy kibicowaliście, czy siedzieliście spokojnie?
5: No, bardziej tak kibicowaliśmy.
3: Czyli co, gardła zdarte?
5: No nie. Trochę.
6: Tak się drzeliśmy, że nie wiem co.
3: Czy dziewczynki będą chciały kiedyś grać w piłkę nożną?
7: Marysia już gra.
3: A ty?
8: Robię szpagatę.
3: A piłka nożna się w ogóle tobie podobała i ten mecz?
8: Tak. Mojej siostrze najbardziej podobały się trzy liderki.
3: Który moment meczu był najlepszy?
8: Rzuty karne.
9: Jak podali tak piłkę świetnie, po ziemi wykonał tak strzał.
2: Usłyszała od wiernych kibiców reporterka RMF FM Agnieszka Wydarka. A w konkursie rzutów karnych Łukasz Fabiański kontra reszta świata, no cóż, wygrał świat. 6-0.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energyland. RMF Viral.
10: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Let's go, hey. Chyba cię sprawdzę, trzymasz planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub. Większe masz szanse, jestem na nie, póki co tak so, so, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała, hey. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

Czas mi cofa jetlag, daleko do jutra. Spóźnia mi się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie znów, że czekają, ale bez nas nie zaczną. Pytają mnie, gdzie stary PZ.

0: rację, jakbym życia przeżył trzy. Mała Ruby, kilka torebę, Prada Louis, chyla Chloe Vera. Ty się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem najlepszy.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
5: Islandia liczy głosy, każdy kolejny może przechylić szale. Na razie minimalnie prowadzą przeciwnicy wznowienia negocjacji z Unią Europejską. Na miejscu specjalny wysłannik RMF FM. W Nepalu rośnie tragiczny bilans ofiar powodzi błyskawicznej, a za oceanem... Robert Lewandowski, bohaterem Chicago Fire, jest 7:00, to poranne fakty RMF FM. 435 głosów przesądza obecnie w sprawie wznowienia przez Islandię rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Najnowsze dane pokazują nieznaczną większość przeciwników negocjacji. Liczenie głosów cały czas trwa, raportuje o poranku specjalny wysłannik do Reykjaviku Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak rozkładają się głosy Islandczyków?
6: Po przeliczeniu ponad połowy głosów po sobotnim referendum na Islandii przeciwnicy wznowienia negocjacji z Unią Europejską mają niewielką przewagę nad zwolennikami. Sprawdzono 152 tysiące głosów z ponad 270 tysięcy uprawnionych do głosowania i wynika z nich, że 50,1% było przeciwnych rządowej propozycji wznowienia negocjacji z Unią Europejską, a 49,9% było za. Tak przekazała nad ranem czasu islandzkiego publiczna islandzka telewizja RÚV. Trwa liczenie głosów chociażby w regionie południowo-zachodnim, który może być bardzo ważny dla tego referendum. Na ostateczne wyniki przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Będą one znane najprawdopodobniej w południe czasu islandzkiego. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Do 734 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar powodzi błyskawicznej w Nepalu, podają władze w Katmandu. Nadal nieznany jest los prawie 2,5 tysiąca osób, w tym prawie 590 obcokrajowców. Zwróciliśmy się do sąsiednich zaprzyjaźnionych krajów o określone specjalistyczne wsparcie. Ta pomoc mogłaby wzmocnić naszą akcję poszukiwawczą i ratowniczą w takich miejscach jak na przykład tunel, w którym uwięzieni są ludzie, czy też umożliwić lokalizację żywych osób uwięzionych w miejscach dotkniętych powodzią, mówił minister spraw zagranicznych Nepalu Shishir Hanal. W sąsiednim, kontrolowanym przez Chiny tybetańskim regionie autonomicznym w powodzi życie straciło 16 osób. Przypomnijmy, w środę rano w graniczącym z Chinami dystrykcie Rasuwa w Nepalu w wyniku zerwania się fragmentu lodowca do jednej z himalajskich rzek zeszła wielka lawina błotna, co wywołało olbrzymią powódź. Rządowa strona, na której można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły, działa, ale czasami trzeba poczekać kilka minut w wirtualnej kolejce. Pod adresem bezpiecznedane.gov.pl wystarczy się zalogować, najwygodniej korzystając z aplikacji mObywatel, i po chwili wiadomo, czy ogromny wyciek danych z firmy MyDoktor dotyczy też nas. Co robić, jeśli nasz PESEL wyciekł, wyjaśni Wam nasza reporterka Magdalena Greinert.
7: Koniecznie go zastrzec. Można to zrobić również w aplikacji mObywatel. To zminimalizuje ryzyko związane z nieuprawnionym wykorzystaniem naszych danych, na przykład przy próbie wzięcia na nas pożyczki. Po drugie, należy włączyć dwuetapową weryfikację w serwisach, które dają taką możliwość. To może nas uchronić przed skutkami ataków phishingowych, które często są następstwem wycieków. Warto też ostrożnie podchodzić do maili, SMS-ów i telefonów i weryfikować ich nadawcę u źródła.
8: Kibicujemy naszym. Wielki sport w faktach RMF FM.
5: Drugie zwycięstwo naszych siatkarzy w Memoriale Wagnera w Krakowie, tym razem z Amerykanami 3-1. Obejrzał je wysłannik RMF FM na turniej Cezary Dziwiszek. Czarku, największe pozytywy po tym meczu?
9: Dzień dobry, oczywiście. Po takim meczu jest ich wiele, ale przede wszystkim, ja bym powiedział, charakter. Po umiejętności mamy i każdy o tym wie, ale symboliczna była dla mnie wczoraj akcja z bodaj trzeciego seta. Wtedy amerykański rozgrywający zabawił się z naszym blokiem, kiwając i zdobywając punkt. Kolejna akcja i, proszę Państwa, Jan Firlej robi dokładnie to samo. Zatem zadziorność, na pewno, ambicja. No i do tego oczywiście świetny blok Jakub Iszaka i Majchrzaka oraz atak Sasaka i Leona.
10: Jestem bardzo spokojny, widziałem to, co robiłem wcześniej, widziałem to, co robiłem rok temu i głowa naprawdę ma dużo luz do tej pory.
9: Wilfredo, jak słyszymy, gotowy. Fani w Krakowie również na ostatni dzień turnieju i mecz o zwycięstwo w Wagnerze z Francją o 17.
5: No a jak przebiega ten mecz, będziecie mogli usłyszeć w Faktach RMF FM. A za oceanem znowu błyszczy Robert Lewandowski. W nocy Polak został bohaterem Chicago Fire, oczywiście strzelając gola.
11: There it is, Lewandowski! Tight corners!
5: Niemal z zerowego kąta zdołał trafić do siatki głową. Robert zanotował też asystę, no a do pełni szczęścia zabrakło skuteczności w końcówce meczu. Lewy miał na nodze piłkę meczową, ale oddał słaby strzał prosto bramkarza. Ostatecznie Chicago Fire zremisowało Seattle Sounders 2-2. Polak kończy z asystą i golem, już czwartym w tym sezonie ligowym.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair.

0: A ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Mam plan na życie, nie dosyć kunsztu. Może małe braki w wizerunku. Historia.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był leki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Za beztroskim oglądaniem pornosów tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym, jak portfel był pusty. Musiałem się napocić tak jak Bruce Lee. Za placem Kościuszki sprzed

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Pożar magazynu z zabawkami w Gdyni. Z ogniem walczy około 50 strażaków. O tym na początek faktów. Potem strzelanina na imprezie w Szwajcarii. Rannych jest kilka osób. Prezydent Karol Nawrocki wypowiedział się na temat afery Zonda Krypto. Jego zdaniem odpowiada za nią obecny rząd Donalda Tuska. A na koniec odliczanie trwa. Nowy teleskop kosmiczny NASA rusza dziś na orbitę. Duży pożar magazynu wypełnionego zabawkami w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej. Na miejscu jest ponad 50 strażaków. Od razu łączymy się z naszym trójmiejskim reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, jak przebiega walka z ogniem?
2: Strażacy gaszą hale zarówno z ziemi, jak i z wysokości. Na szczęście pożar jest już opanowany.
3: Skutecznie osłoniliśmy przyległy las oraz inne zakłady przed rozprzestrzenieniem się ognia. Trwa dogaszanie zarówno w części administracyjnej, jak i produkcyjno-magazynowej hali.
2: Tłumaczy Paweł Przybyłowicz, oficer prasowy komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Nie ma osób poszkodowanych. Według informacji strażaków w środku były zabawki, więc pali się i plastik, jak i tekstylia. Zgłoszenie o pojawieniu się tam ognia wpłynęło chwilę przed godziną drugą w nocy, a sama akcja może potrwać jeszcze wiele godzin.
1: Strzelanina na imprezie rave na torze wyścigowym Warau w Szwajcarii. Jak podaje portal dziennika Blick, trwa tam operacja bezpieczeństwa. Na miejscu obecnie są liczne radiowozy, karetki pogotowia i straż pożarna. Policja potwierdza, że padło wiele strzałów i jest wiele ofiar. Więcej na ten temat mamy na rmf24.pl. Na Islandii trwa liczenie głosów po wczorajszym referendum dotyczącym wznowienia rozmów akcesyjnych z Brukselą. Uprawnionych było ponad 270 tysięcy osób. Przeliczono nieco ponad połowę oddanych głosów. Na razie zaledwie prowadzą eurosceptycy. Oddali niespełna 2800 głosów więcej. 55 ofiar zbrodni wołyńskiej zostanie dziś pochowanych na Wołyniu. To ciała osób ekshumowanych na przełomie lipca i sierpnia. Pochówki odbędą się w 83. rocznicę zbrodni w Ostrówkach i sąsiedniej, także nieistniejącej już wsi Wola Ostrowiecka. IPN zapowiedział, że w ceremonii upamiętniającej pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów Polaków weźmie udział zastępca prezesa IPN-u, dr habilitowany Karol Polejowski, a także przedstawiciele polskich władz, rodzin wołyńskich oraz lokalnej społeczności. W przedpołudniowych faktach będziemy się łączyć z Maciejem Sołtysem, który jest na miejscu. To premier Donald Tusk odpowiada za aferę związaną z Zonda Krypto, mówił podczas trwającego spotkania z młodzieżą w Juracie Karol Nawrocki. Prezydent Karol Nawrocki poinformował też, że nie zna i nigdy nie spotkał się z byłym szefem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem, a sprawa zniknięcia należących do Polaków setek milionów złotych pokazuje słabość polskiego państwa.
4: Przypominam, że pan premier odpowiada za polskie służby. Przypominam, że to pan premier pozował z koszulką Zonda Krypto. Przypominam, że to polskie służby, za które odpowiada pan premier i minister koordynator służb specjalnych, odpowiadają za to, aby zabezpieczyć dobrobyt Polaków.
1: Karol Nawrocki dodawał, że ustawa o kryptowalutach proponowana przez rząd jest słaba i w tym kształcie nie zyska jego akceptacji. Spotkanie organizowane pod hasłem przyszłość.pl zakończy się dzisiaj. Już tylko kilka godzin pozostało do startu jednej z najbardziej oczekiwanych misji kosmicznych ostatnich lat. O 13.26 w Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie ma wystartować nowy teleskop kosmiczny Nancy Grace Roman.
5: Zbudowaną za 4 miliardy dolarów aparaturę wyniesie w przestrzeń kosmiczną rakieta nośna Falcon Heavy firmy SpaceX. Już na początku przyszłego roku nowy teleskop dramatycznie rozszerzy możliwości obserwacyjne oferowane przez pracujące już w kosmosie teleskopy Hubble'a i Jamesa Webba. Ma pomóc naukowcom w badaniu największych zagadek wszechświata, poszukiwaniach tzw. ciemnej energii i ciemnej materii, testowaniu praw grawitacji, a także poszukiwaniach kolejnych planet pozasłonecznych. Astronomowie mają nadzieję, że Roman Space Telescope, nazwany na cześć pierwszej szefowej działu astronomii w NASA, która miała istotny wpływ na misję teleskopu Hubble'a, pomoże odpowiedzieć na najważniejsze pytania współczesnej kosmologii.
1: Zapowiadał Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Start teleskopu będzie można śledzić w internecie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energy.
7: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

fast around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

prostu, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to rzadko cię chwalą.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: down. Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Tragiczny finał nocnej imprezy rejwowej w Aarau w Szwajcarii. Napastnik otworzył ogień, jedna osoba zginęła. Szwajcarska policja prosi mieszkańców o omijanie obszaru, gdzie doszło do strzelaniny. W Gdyni strażacy walczą z pożarem, płonie magazyn z zabawkami. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM i sporo informacji piłkarskich. Jedna osoba nie żyje, pięć zostało rannych w nocnej strzelaninie na imprezie rejwowej na torze wyścigów konnych Schachen w miasteczku Aarau koło Zurichu na północy Szwajcarii. Jak informowaliśmy w nocy, doszło tam do strzelaniny. Policja szuka sprawcy. W faktach nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Dzień dobry,
1: Magdo. Co dzieje się tam teraz?
2: Trwa obława za sprawcą. Na razie nie wiadomo, jaki miał motyw i jakie są dokładne okoliczności tragedii. Okolice toru wyścigowego, gdzie doszło do strzelaniny, pozostaną dziś zamknięte. Policja apeluje do mieszkańców, żeby omijali ten obszar. Funkcjonariusze proszą też osoby posiadające filmy lub zdjęcia z wydarzenia o przekazanie ich służbom. Do strzelaniny doszło krótko po 2:30 na torze wyścigów konnych, gdzie odbywał się festiwal. W tym czasie na miejscu bawiło się około 3,5 tysiąca uczestników. Według relacji świadków, czy cytowanych przez lokalne media, pierwsze odgłosy strzałów niektórzy wzięli za fajerwerki. Dopiero okrzyki "wszyscy na ziemię" uświadomiło im, że doszło do strzelaniny.
1: Przed kilkunastoma minutami szef policji w Aarau oświadczył: nie możemy jeszcze stwierdzić, czy strzelanina miała związek z odbywającą się w Schachen imprezą. Śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańcy są obecnie proszeni o omijanie tego obszaru. Trwają czynności dochodzeniowe oraz poszukiwanie sprawcy lub sprawców. Ponieważ śledztwo trwa, nie mogę obecnie powiedzieć nic na temat sprawcy. Nie wiadomo również, czy chodzi o jedną osobę, czy o kilka osób, mówił Pascal Wenzel z policji w Aarau. Mija siódma godzina walki z ogniem w magazynie z zabawkami na gdyńskim Wielkim Kacku. Dach hali załamał się do środka. Na miejscu jest trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Dzień dobry.
1: Witam, Staszku. Jak wyglądają teraz działania strażaków?
3: Strażacy przy pomocy ciężkiego sprzętu rozbierają fragmenty konstrukcji hali, żeby dostać się do zarzewi ognia.
4: Żeby wszędzie dotrzeć, część dachu się zapadła, metal, który spadł, te blachy, właśnie działają jak dachówki. Musimy je podsuwać, żeby dotrzeć do ognia.
3: Tłumaczył mi Paweł Przybyłowicz, oficer prasowy gdyńskich strażaków. Co ważne, ogień już się nie rozprzestrzenia. Spąd dymu czuć na Karwinach i Wielkim Kacku. Na miejscu pracuje ponad 50 strażaków z różnych części województwa. Wykorzystywany jest też dron, który z góry pomaga dokładnie kierować strumienie wody. Jak ogień w nocy pojawił się w hali, to ustali policja po zakończeniu akcji gaśniczej. Z Gdyni Stanisław Pawłowski.
1: To fakty w RMF FM. Dziś deszcz może padać tylko na zachodzie i północnym zachodzie. Poza tym sporo słońca, no i zdecydowanie cieplej niż wczoraj.
5: Od 23 stopni na północnym zachodzie, 26 w centrum, do 28 na południowym wschodzie. I tam też będzie najwięcej słońca. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie okresami wzrastało do dużego i możliwe są przelotne opady deszczu, a na północy Polski także lokalnie burze.
1: Zapowiada Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Na pierwsze niedzielne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Witamy.
8: Dzień dobry. Robert Lewandowski strzelił gola i zaliczył asystę, a jego Chicago Fire zremisowało ze Seattle Sounders 2-2. To czwarta bramka lewego w tym sezonie MLS. Prawdziwy popis w meczu Interu Miami z Montrealem dał Leo Messi, który strzelił aż 4 gole, a jego drużyna wygrała 7-1. Niepokojące wieści z Porto. Jan Bednarek zszedł z kontuzją w meczu z Akademiko Viseu. Trener mistrzów Portugalii przekazał, że reprezentacyjny stoper doznał skręcenia kolana. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz. Z polskiego trio w Porto zdrowy, zatem na razie jest tylko Jakub Kiwior, bo Oskar Pietuszewski także leczy kontuzję. W Ekstraklasie Zagłębie Lubin nie wykorzystało szansy i tylko zremisowało z Pogonią Szczecin 0-0, chociaż przez większość meczu grało w przewadze zawodnika po czerwonej kartce dla Filipa Cuicia. Wcześniej Wieczysta przegrała drugie z rzędu derby Krakowa, tym razem z Wisłą 0-2.
9: Cieszę się bardzo, że zagraliśmy na zero. Mieliśmy swoje momenty też, żeby ten mecz zamknąć wcześniej. Dobra robota. Gratuluję też kibicom. Fantastyczny doping, pełny stadion.
8: Mówił trener nowego wicelidera Wisły, Mariusz Job. A jak Kraków, to jeszcze siatkarski memoriał Wagnera, w którym Polacy pewnie pokonali Amerykanów 3-1.
10: Zawsze jak się gra z Amerykanami, to jest gdzieś tam ta podwójna motywacja. Tutaj przyjechali trochę innym składem niż jak byli na WNR-u, ale nie lekceważyliśmy nikogo, zagraliśmy z nimi i najważniejsze, wygraliśmy.
8: Mówił środkowy Szymon Jakubiszek, który wczoraj blokował naprawdę znakomicie. O zwycięstwo w Memoriale biało-czerwoni zagrają z Francją o 17:00.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów

światu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

0: RMF Viral.
1: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrogi.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc

0: Czy się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczysty mróz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Tomasz Weryński ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
2: Na Ukrainie rozpoczyna się pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej. Pochowanych zostanie 55 ofiar. Na miejscu jest reporter RMF FM. A w Polsce dziś niedziela handlowa. Sprawdzamy, jak idzie wam kompletowanie wyprawki szkolnej.
3: Mamo, nie chcę słyszeć o szkole. Są wakacje.
2: Polska z trzecim medalem Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Brąz dla Aleksa Boruckiego. Rozpoczynają się właśnie uroczystości pogrzebowe ofiar zbrodni wołyńskiej w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Ukrainie. To szczątki 55 osób zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w 1943 roku, ekshumowanych w lipcu i sierpniu. W dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Maciej Sołtys. Witamy, Maćku. Jak teraz wyglądają te
4: tereny? Zgadza się. Dzień dobry. Przede wszystkim nie ma tu już żadnej wsi. Są głównie lasy i pola. Tak to wygląda od 83 lat. By dotrzeć do Ostrówek, trzeba przejechać wąską wiejską drogą. Jedyny ślad po polskich wsiach to tak naprawdę krzyż upamiętniający ofiary z końcówki sierpnia 1943 roku i cmentarz, o który dbają m.in. wolontariusze. Oddziały UPA wymordowały w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ponad 1000 osób. Po rzezi wsie splądrowano i spalono. W lipcu i sierpniu ekshumowano szczątki 55 osób, w tym 26 dzieci. Według listy ofiar sporządzonej przez historyków wciąż pozostaje do odnalezienia około 300 osób. Z dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie, Maciej Sołtys.
2: To fakty RMF FM. Mamy dziś jedną z 8 w tym roku niedziel handlowych. Sklepy są otwarte, bo pojutrze początek nowego roku szkolnego. W faktach sprawdzamy, na jakim etapie jest przygotowywanie wyprawki szkolnej.
3: Kiedy pytałam moje dzieci w połowie wakacji, czy to jest dobry czas, żeby szykować wyprawkę szkolną, to powiedziały: mamo, nie chcę słyszeć o szkole. Są wakacje.
5: Ale a teraz?
3: Wczoraj poszły na zakupy, ponieważ to jest 6. i 3. klasa. To były bardzo samodzielne, dostały pieniądze, dostały listę przygotowaną przez szkołę potrzebnych przyborów, no i kupiły różne śliczne rzeczy.
5: Czyli na razie długopisy, zeszyty, razie cyrkiel?
3: Cyrkiel, czerwone spodenki, granatowa koszulka, są konkretne wymagania, kapcie z białą podeszwą. Już wczoraj żeśmy kupiły wszystko, co potrzeba, a pewnie na początku września jeszcze będzie wyprawa do ulubionego sklepu papierniczego, który wszystko fajnie owija w foliowe okładki, więc dziewczyny moje lubią bardzo tą tradycję. No i pewnie pójdziemy okładać książki.
2: Te głosy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na jakim etapie są wasze przygotowania do nowego roku szkolnego? Adres fakty@rmf.fm jest do waszej dyspozycji, dajcie znać. A dziś ostatni dzień, by zobaczyć zamek w Kwidzynie przed jego największym współczesnym remontem. Od jutra muzeum zostanie zamknięte na ponad 3 lata, a modernizacja pochłonie ponad 64 miliony złotych. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak zamek żegna się dziś ze zwiedzającymi?
6: Koncertem muzyki średniowiecznej, warsztatami edukacyjnymi, oprowadzeniami kuratorskimi, a do tego będą jeszcze rekonstruktorzy historyczni w strojach z epoki. Natomiast od jutra zacznie się wielkie pakowanie. Eksponaty wyjadą do zamków w Malborku i Sztumie na czas remontu, który potrwa do połowy 2029 roku, a później będzie jeszcze potrzebny czas na montaż nowych ekspozycji. Sam zamek ma około 700 lat. Powstał w czasach państwa krzyżackiego jako siedziba duchownych kapituły pomezańskiej, a razem z połączoną z nim katedrą był jednym z najważniejszych ośrodków religijnych i administracyjnych tej części Prus.
2: A na koniec tych faktów doskonała informacja z toru regatowego Malta w Poznaniu. Kajakarz Aleks Borucki zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata w nieolimpijskiej konkurencji jedynek na 500 metrów. To trzeci krążek wywalczony przez biało-czerwonych na tej imprezie. W piątek Kanadyjkarz Oleksii Koliadych triumfował w jedynce na 200 metrów, a wczoraj Anna Puławska zajęła trzecie miejsce w jedynce na 500 metrów.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Zaczynamy drugą godzinę naszej cotygodniowej przygody w RMF FM.

0: Zgadamy wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa.
2: Mam cash i kartę Visa.
1: Moje życie loco la fida.

0: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa.
1: Mam cash i kartę Visa.
0: Moje życie loco la fida.

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On.

0: co jest.
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas.
0: A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płótno.
1: Nie wiem, czy będzie tak zawsze.
0: Demony też muszą spać.
1: Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: wysokie ratio, jakbym życia przeżył trzy. Mała lubi kilka torebę, Prada Louis chyla Chloe V. A ty się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem najlepszy.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Mniejsze informacje. Zapraszamy.
2: Uroczystości pogrzebowe ofiar rzezi wołyńskiej na Ukrainie. Szczątki pomordowanych w 1943 roku spoczną dziś w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Islandia nie chce wracać do rozmów o wejściu do Unii Europejskiej. Znamy wyniki referendum. Za chwilę też wieści z Dolnośląskiej A4, ale i propozycja dla biegaczy długodystansowych. Wybiła 12. Na Wołyniu trwają uroczystości pogrzebowe polskich ofiar zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. 30 sierpnia 1943 roku doszło tam do jednej z najbardziej krwawych masakr w rzezi wołyńskiej. W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej oddziały UPA zamordowały ponad 1000 Polaków. Dziś na terenie dawnej wsi szczątki ofiar ekshumowanych w lipcu i sierpniu zostaną uroczyście pochowane. W Ostrówkach jest wóz satelitarny RMF FM i nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys. Maćku,
3: tak jest.
2: Jak wyglądają te uroczystości?
3: Przy Krzyżu Pamięci na cmentarzu w Ostrówkach trwa właśnie msza święta w intencji ofiar rzezi wołyńskiej. Potem szczątki 55 osób zostaną pochowane w zbiorowej mogile. Przyjechało tutaj dziś wielu Polaków, około 200 osób. Także tych, którzy przeżyli wydarzenia z 1943 roku.
4: I na moich oczach został zamordowany ojciec w kościele, bo to było w czasie nabożeństwa. I dziadek został zamordowany wtedy w kościele. Także przeżyłam straszną rzecz. Bardzo płakałam. I to, co się tam działo, te krzyki, wrzaski, ten rozpacz ludzi, te krzyki tych Ukraińców, to było coś okropnego.
3: Mówiła pani Teodora, która przeżyła rzeź niedalekiego Kisielina. Ranga dzisiejszych uroczystości jest nieco mniejsza niż rok temu w Późnikach. Są tutaj minister kultury Marta Cienkowska i wiceszef IPN-u Karol Polejowski. Ze strony ukraińskiej wiceminister kultury Iwan Werbycki. Z Wołynia Maciej Sołtys.
2: Mieszkańcy Islandii odrzucili w referendum propozycję rządu dotyczącą wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Podaje publiczny nadawca, znamy ostateczne wyniki historycznego plebiscytu. Na nie zagłosowało 52,8% uprawnionych. Taki rezultat oznacza, że islandzki rząd co najmniej do końca tej kadencji nie będzie proponował ponownie pójścia drogą integracji europejskiej.
5: Jeżeli nie, to po prostu sprawa zostanie schowana do pudełka i wielokrotnie osoby zasiadające w rządzie obiecywały, że jeżeli nie, to nie i nie będziemy już w tym grzebać, także na chwilę obecną po prostu pozostaniemy niezrzeszonym krajem.
2: Mówi Katarzyna Kubiś, Polka mieszkająca od kilkunastu lat na Islandii. Łącznie oddano 225,031 głosów, co dało frekwencję na poziomie ponad 82%. Jest to najlepsza frekwencja na Islandii od wyborów parlamentarnych w kwietniu 2009 roku. Nawet 6 godzin mogą potrwać utrudnienie na autostradzie A4 między węzłami Godzieszów i Bolesławiec na jezdni w stronę Wrocławia. Trwają tam prace nad rozładowaniem towaru z ciężarówki, która wjechała do rowu. Potem pojazd będzie stawiany na jezdni. Ruch odbywa się tam lewym pasem. Belgia odpowiada na list Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji, które zaapelowały o wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów, by wspomóc Ukrainę. Zdaniem autorów dokumentu unijna pożyczka w wysokości 90 miliardów euro nie wystarczy na potrzeby tego kraju. Problem w tym, że większość zamrożonej kwoty znajduje się na belgijskim koncie firmy rozliczeniowej Euroclear. Na linii nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, już raz w zeszłym roku Belgia zablokowała tę inicjatywę. Jaka teraz jest jej odpowiedź?
6: Belgia na razie ponawia swój sprzeciw. Premier Bart De Wever nie zmienił stanowiska i sprzeciwia się wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów do finansowania Ukrainy, bo obawia się, że Belgia poniosłaby największe ryzyko, gdyby Rosja wystąpiła z roszczeniami. W rządzie pojawiła się jednak pewna rozbieżność. Minister spraw zagranicznych Maxime Prévot zostawia drzwi uchylone, natomiast minister obrony Theo Franken mówi, że są całkowicie zamknięte. Belgia powtarza, że chce, aby ewentualne ryzyko zostało rozłożone na całą Unię, a nie spadło przede wszystkim na jeden kraj.
7: Fakty na sportowo.
2: Tarnów szykuje się na wielkie święto biegania. Za tydzień pierwszy półmaraton mościcki. Jak przekonują organizatorzy, trasa sprzyja biciu rekordów życiowych, mówi Filip Bianche, prezes Mościckiego Centrum Medycznego.
8: Bo się tak trochę koncentrujemy na tych wszystkich zapaleńcach, którzy o ten czas będą walczyć. Natomiast też wydaje mi się, że ważne jest to, że płaska trasa oczywiście sprzyja ludziom, którzy może nie są aż tak, nazwę to, amatorsko-profesjonalnymi biegaczami. Natomiast no, jeżeli ona jest płaska, no to na pewno jest też łatwiejsza do pokonania dla osób, które troszeczkę mają mniej wspólnego z bieganiem, ale będą chcieli podjąć to wyzwanie.
2: Start półmaratonu Mościckiego za tydzień w niedzielę o 10:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: A ja mówię dzień dobry w tę przepiękną, słoneczną, mam nadzieję, wszędzie.

bądź, bo tobie znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: Rozbiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Pan BDS, populist pod publiczkę.
2: Panie BDS,
3: wiadomo, jebać, no bo nie zawsze.
4: BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
5: BDS napisał o mnie piosenkę i
6: nikt
5: bardzo chciał.
6: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
7: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
8: Co cenisz BDS-a?
9: Za charyzmę.
10: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
11: Bardzo lubię twórczość BDS.
12: BDS 2115.
13: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
14: Jestem BDS-arą.
15: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label i w ani 1% moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzuca werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Akazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Nie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to!

0: kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata każdą bułką, dzieląc się po różku. Będą pies, będą śmieć,
1: będą S. Jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwerem.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Tomasz Waryński.
2: Islandia nie chce wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Zdecydowali o tym mieszkańcy tego kraju. Potem ważne informacje z trasy krajowej 62 na Mazowszu. Są utrudnienia po wypadku motocyklisty. W faktach mamy ważne wieści dla Ukraińców pobierających 800+. Sprawdzamy też rozkład gier na startującym wielkoszlemowym US Open. Islandczycy odmówili wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. W historycznym dla tego kraju referendum obywatele zdecydowali, że nie chcą, by ich rząd zasiadł do rozmów z Brukselą. Przeciwnicy negocjacji, z którymi rozmawiał dziennikarz RMF FM, mówili twardo nie dla Unii Europejskiej.
3: I am totally no for the European Union, but they say some of their aspects are probably right.
4: Stanowczo jestem przeciwko negocjacjom z Unią. W kilku sprawach wspólnota ma rację i działa dobrze, ale my musimy zostać niezależni i mówimy nie. Trudno powiedzieć, czy mam jakieś obawy. Tu chodzi bardziej o to, że możemy sami decydować, jaką przyszłość wybieramy. Ja jestem przeciwko. Doceniam, że jestem o to pytana, ale nie widzę przyszłej Islandii w Unii Europejskiej. Lepiej by zostało tak, jak jest.
2: Usłyszał specjalny wysłannik RMF FM na Islandię Benjamin Kubiak-Piłat. Wypadek motocyklisty na drodze krajowej nr 62 w Karolinie na Mazowszu. To między Nowym Dworem Mazowieckim i Serockiem zablokowany jest pas ruchu w stronę Serocka. Ukraińcy pobierający 800+ mogą stracić świadczenie, jeśli szybko nie dopełnią urzędowych formalności. Do końca sierpnia, czyli do jutra, mają czas, by udać się do urzędu gminy. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co mają zrobić obywatele Ukrainy?
5: Część z nich musi potwierdzić swoją tożsamość. Chodzi o osoby, które otrzymały numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży, paszportu czy dowodu osobistego. W wielu przypadkach problem może dotyczyć dzieci. Jeśli tożsamość nie zostanie potwierdzona w urzędzie gminy, to możliwa jest utrata statusu UKR, a w dalszym kroku utrata części świadczeń, m.in. 800+. Równocześnie wygaśnie czasowa ochrona i konieczne będzie wtedy uzyskanie nowej podstawy do legalnego pobytu.
2: Dziś na kortach w Nowym Jorku startuje wielkoszlemowe US Open. Tegoroczna pula nagród jest rekordowa i wynosi aż 108 milionów dolarów. Na kortach Flushing Meadows zobaczymy 6 reprezentantów Polski. W faktach teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
6: Jestem, witam.
2: Witamy Wojtku. Kogo zobaczymy w akcji już pierwszego dnia turnieju?
6: Dziś z naszych reprezentantów zagra jedynie Kamil Majchrzak, którego rywalem będzie Hamad Medjedowicz. Serb z 3 rozegranych do tej pory spotkań z Polakiem wygrał 2. Jutro swoje mecze pierwszej rundy na nowojorskich kortach rozegrają Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Jutro też pierwszy mecz faworyta do zwycięstwa w US Open Carlosa Alcaraza, który wraca po ponad 4-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Ja i mój zespół wierzymy, że jestem gotowy, by wrócić do gry, mówił Carlos Alcaraz, a główną faworytką do wygrania US Open wśród pań jest Aryna Sabalenka.
2: Niespełna pół godziny pozostało do startu nowego kosmicznego teleskopu NASA. Instrument o nazwie Nancy Grace Roman pomoże odkrywać kolejne zagadki wszechświata. Nie trafi on na orbitę Ziemi, poleci znacznie dalej. Dokąd? O tym Grzegorz Jasiński.
7: Teleskop znajdzie się około 1,5 miliona kilometrów od Ziemi, w tak zwanym punkcie Lagrange'a L2, gdzie siły grawitacji Słońca i Ziemi, a także siły bezwładności równoważą się i pozwalają instrumentom astronomicznym stosunkowo łatwo utrzymywać stabilną pozycję. By tam trafić, Roman startuje na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już na początku przyszłego roku nowy teleskop dramatycznie rozszerzy możliwości obserwacyjne oferowane przez pracujące już w kosmosie teleskopy Hubble'a i Jamesa Webba. Jego gigantyczne pole widzenia pozwoli prowadzić obserwacje 1000 razy szybciej niż w przypadku Hubble'a. Pozwoli rejestrować obrazy, których oczekujemy, ale też takie, które mogą nas zaskoczyć. Astronomowie spodziewają się dzięki niemu odpowiedzi na najbardziej fascynujące pytania współczesnej nauki.
2: Start można śledzić w internecie. Zapraszamy na naszą stronę rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Na zegarze już prawie 5.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to rzadko

Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Tomasz Waryński.
2: Zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Są poważne utrudnienia na autostradzie A4 w pobliżu Krakowa. Na Ukrainie kończą się uroczystości pogrzebowe ofiar rzezi wołyńskiej. Akcja ratunkowa u wybrzeży Cypru Północnego. Zatonął prom pasażerski, na pokładzie 270 osób. A w kosmos wystartował teleskop, który ma zrewolucjonizować badania wszechświata. Uwaga, zmotoryzowani w Małopolsce, jest potężny korek na autostradzie A4 na jezdni w stronę Krakowa na wysokości zjazdu na Niepołomice. Doszło tam do kolizji 4 aut osobowych, ruch odbywa się pasem zjazdowym. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na drodze krajowej numer 55 między Kwidzynem i Sztumem na Pomorzu. Kierujący jednośladem został ranny, trasa jest zablokowana w pobliżu Klecewka. Dobiegają końca uroczystości pogrzebowe ofiar rzezi wołyńskiej we wsi Ostrówki na Ukrainie. 83 lata temu w tej i sąsiedniej Woli Ostrowieckiej ukraińscy nacjonaliści wymordowali ponad 1000 Polaków. Ceremonię obserwuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, który jest w Ostrówkach. Maćku, co mówią ci, którzy dziś przyjechali na uroczystości?
3: Mówią przede wszystkim o pamięci. W dzisiejszych uroczystościach udział wzięło około 200 osób. Na motocyklu z Polski przyjechał tutaj pan Piotr.
4: Mamy nadzieję, że być może uda się im przywrócić imiona i nazwiska, tak, bo próbki były brane, więc no po prostu to się należy. Po chrześcijańsku, po ludzku tych ludzi godnie pogrzebać, żeby rodziny mogły zapalić znicz, żeby wiedziały, że tutaj jest dziadek, nie wiem, pradziadek, ojciec.
3: Cmentarz ofiar UPA w Ostrówkach i Krzyż Pamięci to jedyne ślady dawnych polskich wsi. To miejsce, o które dbają teraz przede wszystkim wolontariusze.
5: Żeby to miejsce wyglądało tak, jak wygląda, czego się w radiu nie da pokazać, że widać, że jest zadbane, no to niestety wolontariat. Dwa razy do roku przyjeżdżamy. Tutaj takie wiosenne sprzątanie jest w maju, najczęściej na początku maja, a drugie tak w połowie sierpnia, prawda, żeby tutaj przed uroczystościami jakoś to doprowadzić do porządku, ład, pokosić, pozagrabiać.
3: Dodawał pan Rafał, jak zapowiada IPN, kolejne ekshumacje na Ukrainie zaczną się w najbliższych dniach. Z dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie Maciej Sołtys.
2: Prom pasażerski zatonął w Morzu Śródziemnym u wybrzeżu Cypru Północnego. Na pokładzie 270 osób. Jednostka zaczęła nabierać wody około 4 mil morskich od brzegu. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Według władz tureckiej części wyspy do tej pory udało się uratować 159 osób. Już tylko nieco ponad doba została do początku nowego roku szkolnego. Dzisiaj ostatnia niedziela sierpnia. W faktach RMF FM sprawdzamy, kto bardziej czeka na pierwszy dzień września. Rodzice czy uczniowie?
6: Ja nie czekam.
7: Ja czekam.
8: Czyli bardziej córka, młodsza pani czeka na początek nowego roku szkolnego niż mama?
7: Tak.
8: To na co najbardziej czekasz?
7: Na WF.
8: Brakowało tego?
7: Tak. No i na spotkanie z koleżankami, na plastykę, bo bardzo lubię malować i wszystkie takie inne rzeczy.
8: Nie widywałyście się z koleżankami w czasie wakacji, czy mniej było tych spotkań?
7: Widziałam tylko niektóre koleżanki, bo byliśmy razem na kolonii, ale tak to nie widziałam bardzo dużo koleżanek.
8: Pani przedłużyłaby jeszcze wakacje?
9: Ja bym oczywiście przedłużyła.
8: O ile?
9: No ile byśmy przedłużyły? Jeszcze z 2 tygodnie,
7: nie? Ja bym przedłużyła o rok.
2: Te głosy wśród rodziców i uczniów w Warszawie zebrał nasz reporter Michał Dabrałowicz. Nieco ponad pół godziny temu rozpoczęła się misja nowego teleskopu kosmicznego. Nancy Grace Roman Teleskop wystartował z Centrum Kennedy'ego na Florydzie.
10: 3, 2, 1, ignition.
2: Zapłon i start. Dalej Falcon Heavy. Dalej kosmiczny teleskop Roman to komentarz z transmisji startu. Więcej na temat misji przeczytacie na rmf24.pl. Biało-czerwoni koszykarze mogą już dziś wywalczyć awans na Mistrzostwa Świata. Za 45 minut w trójmiejskiej Ergo Arenie zagrają z Niemcami. Na miejscu jest już Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Patryku. No, na razie przez eliminację idziemy jak burza.
11: Dokładnie, 7 meczów, 7 zwycięstw. Do szczęścia potrzebna jeszcze jedna wygrana. Do rozegrania mamy jeszcze 5 spotkań. Sytuacja zatem komfortowa. No ale nasi rywale, Niemcy, to aktualni mistrzowie świata i mistrzowie Europy. Zagrają co prawda osłabieni, ale ciągle mówimy o zespole, który ma w składzie 2 zawodników z NBA, w tym świetnego Denisa Schrödera, do tego 7 graczy z Euroligi. Natomiast Polacy, no, mają swoje argumenty. Zgrana grupa zawodników, zespołowa gra, waleczność, no i lider drużyny Mateusz Ponitka, no, który w narodowych barwach potrafi wzbić się na niesamowity poziom. Zaczynamy o 14.45. Z Ergo Areny Patryk Serwański.
2: A z Patrykiem połączymy się ponownie w faktach RMF FM za godzinę. O 13, o 15 także przywita się z wami Katarzyna Podraza. Ja już dziękuję za uwagę. Tomasz Waryński, kłaniam się i do usłyszenia.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A my cały czas gramy dalej tutaj RMF FM i na zegarze już...

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Tema w faktach o tej porze. Zmiana z nami od teraz Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Zaczniemy od najnowszych informacji po katastrofie promu u wybrzeży Cypru. Sprawdzamy, czy na pokładzie byli Polacy. O uwagę prosimy kierowców zachodniopomorskim i w Śląskiem. Tam problemy z przejazdem. Polscy koszykarze w walce o awans na mundial. Śledzimy ich pojedynek z Niemcami. Trwa akcja ratunkowa po zatonięciu promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru Północnego. Jak informuje CNN, w katastrofie promu zginęło co najmniej 6 osób. Na pokładzie było 270 pasażerów. Statek, który wypłynął z portu w Kireni w kierunku tureckiego Taszudżu, zatonął zaledwie 2 km od lądu. Łączymy się z naszą reporterką Magdaleną Greinert.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Magdo. Czy na pokładzie promu byli Polacy?
3: To sprawdzają właśnie placówki konsularne z Cypru i Turcji. Na razie nie ma informacji o obecności Polaków na statku. Na miejscu trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Sytuacja jest bardzo poważna. Jak informują lokalne władze, służbom ratunkowym udało się dotrzeć do 159 z 258 pasażerów. Pasażerowie są przenoszeni na inne jednostki pływające w pobliżu miejsca katastrofy. Osoby w stanie krytycznym mają być natychmiast transportowane do szpitali, a w porcie w Kireni powstaje szpital polowy dla poszkodowanych. Na miejscu działają 4 jednostki morskie należące do Dowództwa Straży Przybrzeżnej Tureckiej Republiki Cypru Północnego i statek pasażerski. Dowództwo Straży Wybrzeża wysłało dodatkowe 5 jednostek piechoty morskiej oraz 2 śmigłowce Straży Przybrzeżnej. Działania wspiera 6 okrętów wojennych. W momencie wypadku na morzu panowały bardzo trudne warunki pogodowe, ale dokładne przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane.
2: Dziękujemy, Magdzie, a do sprawy będziemy wracać w kolejnych faktach RMF FM. Kierowcy, uważajcie na zachodniopomorskim odcinku S6. W pobliżu Jarkowa zderzyły się 2 osobówki. Droga jest zablokowana w kierunku Koszalina. Przybywa zatorów także na drogach w Śląskiem. To niechybnie znak, że zaczyna się czas powrotów, bo mamy ostatni wakacyjny weekend. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek zebrał informacje dotyczące dróg w województwie śląskim. Marcinie, gdzie są problemy z płynną jazdą?
4: Teraz pierwsze zatory tworzą się w Beskidach. Utrudniony jest tam przejazd przez Szczyrk w obu kierunkach. Zator tworzy się także w rejonie Białego Krzyża, to między Szczyrkiem i Wisłą. A Wisła na całej długości już także jest mocno zakorkowana. Kierowcy muszą również znacząco zwolnić w rejonie Ustronia. Poza drogami w Beskidach korki są teraz także m.in. na autostradzie A4 na wysokości Dziećkowic. W sumie dzisiaj policja odebrała około 50 zgłoszeń, głównie dotyczących kolizji i stłuczek na drogach całego województwa.
2: Jeśli jesteście w trasie, uważajcie.
5: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
2: Polska-Niemcy. Koszykarski pojedynek eliminacji Mistrzostw Świata trwa w trójmiejskiej Ergo Arenie. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM na trybunach.
6: Jestem.
2: Witaj, Patryku. Jak radzą sobie biało-czerwoni w pierwszej kwarcie meczu?
6: No to co najważniejsze, myślę już o 4 minutach gry, 3 faule na koncie lidera Niemców Denisa Schrödera i to jest dobra informacja, przypomnę, po 5 przewinieniach grać już w danym meczu nie można, no i trener naszych rywali zdjął Schrödera z parkietu, bo ten limit fauli bardzo szybko zaczął się wypełniać. Dużo walki od początku spotkania, publiczność zaangażowana, są emocje, no kilka chwil temu przerwa dla trenera Igora Milicicia, bo w ataku troszkę nam nie idzie w ostatnich minutach, w tym momencie przegrywamy z Niemcami 13-19, jeszcze 2 minuty gry w tej pierwszej kwarcie z Ergo Areny, Patryk Serwański.
2: Dziękujemy Patrykowi, z nim połączymy się także w kolejnych faktach o 16, a my oczywiście trzymamy kciuki za naszych zawodników. Będzie sportowo, rodzinnie i zdrowo. Za tydzień w niedzielę w Tarnowie w Małopolsce pierwszy półmaraton mościcki, a razem z nim biegi dla dzieci, sportowe pokazy i miasteczko medyczne, mówi główny partner wydarzenia Jacek Brzeziński.
7: Pokaz tapingu, dużo różnych ciekawych rzeczy, które mają wspólnego dużo ze sportem, z aktywnością, bo jednak no, trzeba powiedzieć sobie otwarcie, kontuzje i różnego rodzaju przeciążenia się zdarzają, mimo że sport to zdrowie.
2: Start półmaratonu w niedzielę 6 września o 10. Jeśli kochacie aktywność fizyczną, to warto zaplanować to wydarzenie w swoim grafiku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji. Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Widzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

wiesz. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: ale szczerze, szczerzy kły. Min fail, wysokie ratio, jakbym życia przeżył trzy. Mała Ruby, kilka torebę, Prada Louis, chyla Chloe V. A ty się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem najlepszy.

0: luzie, już dawno wywietrzały. Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularu. Miałem 10 przeprowadzeń.
1: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
2: Na podradza.
3: Tak.
2: Jest 17.
3: Zapraszam. Ależ nerwy w trójmiejskiej Ergo Arenie. Polscy koszykarze w grze z Niemcami o awans do mundialu. Strażacy dogaszają pożar hali magazynowej w Lublinie. Sprawdzimy, jak przebiega ta akcja i co uległo zniszczeniu. Śledzimy emocje w Islandii po referendum, w którym jego mieszkańcy mówią nie dla Brukseli. Na początku przenosimy się do trójmiejskiej Ergo Areny. Tam niesamowite koszykarskie emocje. Mecz Polska-Niemcy i walka o awans do przyszłorocznego mundialu. Na miejscu jest Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
4: Jestem.
3: Patryku, emocje sięgają zenitu. Po czterech kwartach remis 83-83 i wiemy, że o ostatecznym wyniku zdecyduje dogrywka.
4: Tak, a ja przypomnę, że tą czwartą kwartę rozpoczynaliśmy z 12 punktami straty do Niemców. Minęło niespełna 2 minuty i zostało tylko 5 punktów. Dwie trójki trafił chociażby Igor Milicic junior, syn naszego trenera. To dawało nadzieję, że przy tym ogłuszającym dopingu będziemy tutaj do końca walczyć o zwycięstwo z mistrzami świata i Europy, przypomnę. W kolejnej akcji jeszcze trójka Andrzeja Pluty. U Niemców zaczęło robić się nerwowo, a my nakręceni w takiej napiętej atmosferze koszykarskiej. Walka o każdy punkt. Niemcy w tych decydujących momentach popełniali błędy. My też ze swojej strony mieliśmy kłopoty, ale jeszcze na 0,7 sekundy przed końca spotkania mieliśmy. Ten ostatni rzut na zwycięstwo nie udało się. No, suma tych zmartwień z obu stron daje nam dogrywkę, która już się rozpoczęła. Tutaj na razie niestety zarysowała się przewaga Niemców. Oni teraz prowadzą 88-83 do końca tego spotkania, albo do drugiej dogrywki. 3 minuty i 40 sekund. Zergo Areny, Patryk Serwański.
3: Dziękujemy za relację i trzymamy kciuki za naszych. A w krakowskiej Tauron Arenie za około pół godziny rozpocznie się spotkanie naszych siatkarzy z Francuzami. Ostatnie w 23. memoriale Huberta Wagnera. Zwycięzca wygra cały turniej. Opóźnienie wynika z tiebreaka w meczu USA-Słowenia. Wygrali Amerykanie 3-2 i zajęli trzecie miejsce. Za godzinę w faktach połączymy się z naszym wysłannikiem na turniej, Cezarem Dziwiszkiem, i sprawdzimy, jak idzie biało-czerwonym. I zmieniamy temat. Pożar hali magazynowej w Lublinie opanowany, jak informowaliśmy w faktach. Ogień wybuchł przed godziną 15 na ulicy Kasprowicza. Dym był widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów. W pożarze nikt nie ucierpiał. Doszło jednak do zawalenia znacznej części hali, mówi młodszy kapitan Bartłomiej Pytka z Lubelskiej Straży Pożarnej.
5: Hala o wymiarach 30x100, złożona z części magazynowej oraz części biurowej dwukondygnacyjnej, się spaliła. W szczególności część magazynowa, w której znajdowały się elementy kompozytowe do produkcji samolotów prawdopodobnie, no się stopiły i spaliły.
3: Akcja dogaszania hali będzie trwała do późnego wieczora. Liczba ofiar gwałtownych powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu wzrosła do 768. Po nepalskiej stronie zginęły 752 osoby, a po chińskiej 16. Za zaginione uznaje się ponad 2,5 tysiąca osób, w tym cudzoziemców i pracowników hydroelektrowni. W jej tunelu trwają poszukiwania uwięzionych osób. Służby ostrzegają przed kolejnymi powodziami, ponieważ gruz mógł zablokować koryta rzek. USA zadeklarowały Nepalowi 3 600 000 dolarów pomocy.
6: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
3: Czy brak wznowienia rozmów z Unią Europejską sprawi, że problemy na Islandii dalej będą widoczne? Zwolennicy integracji europejskiej na tej wyspie liczyli, że wznowienie negocjacji i członkostwo we wspólnocie pomoże w obniżeniu inflacji i stóp kredytowych. Ostatecznie w referendum zwyciężyła opcja sprzeciwiająca się integracji europejskiej. Temat negocjacji na pewno za jakiś czas wróci, ocenia Haukon Vidar Erlingsson, mieszkaniec Reykjaviku, który głosował za wznowieniem rozmów z Brukselą. Rozmawiał z nim nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
7: To jak z umową o Europejskiej Strefie Ekonomicznej. W ciągu 20 lat mieliśmy 24 dewaluacje naszej waluty. Był to bardzo niestabilny okres. Teraz może być podobnie, ale to desperacka próba wejścia do Unii Europejskiej, tak jak podczas kryzysu gospodarczego w 2008 roku. Nie tego bym wolał. Chcę negocjować z pozycji siły, a nie słabości.
3: Przypomnijmy, w referendum wzięło udział prawie 200 225 tysięcy osób, co dało frekwencję na poziomie 82,5%. To najwyższa frekwencja wyborcza w tym kraju od 2009 roku. Ostatni weekend wakacji i ostatni dzień pracy ratowników na gdańskich kąpieliskach. W Gdyni będą czuwać jeszcze jutro, a w Sopocie przy molo aż do 13 września. Ratownicy przypominają jednak, że wraz z końcem sezonu większość kąpielisk przestaje być strzeżona. Dlatego podczas ciepłych wrześniowych dni szczególnie ważne będą zdrowy rozsądek i ostrożność nad wodą.
8: Na prawo od mola bym proponował się rozbijać się w celu plażowania, nie uciekać gdzieś w jakieś dzikie, postronne miejsca, no bo wiemy, czym dalej w tak zwany las, tym potem trudniej będzie dojechać służbą w czasie jakiejś, nie daj Boże, reakcji, interwencji.
3: O waszym bezpieczeństwie przypominał Kacper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu. Weźcie sobie te rady do serca.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Gadamy o nowym kontrakcie, o nowej stawce.
1: Jak dzwoni papuga,
0: to odbieram szybko, no bo szanuję go jak własną matkę. Idziemy na lance, zamawiam ravioli.
1: No a papuga pierdoli mi coś o wędkarstwie. Papuga to gruba ryba,
0: papuga to twardzie. Mogę powiedzieć mu wszystko, bo wiem, że dotrzyma tajemnicę.

Mówi mi, Kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko. Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże, straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Yo. Nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy je, patrz potwierdzaczy.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Naszych reporterów, a przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
2: Tak jest, zapraszam. Najpierw doniesienia sportowe. Niemcy wyrwali Polakom zwycięstwo, ale nasi koszykarze nadal w grze o mundial. Śledzimy też siatkarskie starcie w krakowskiej Tauron Arenie. Biało-czerwoni walczą z Francją. Powiemy także o wypadku małego samolotu na Podkarpaciu. Sprawdzamy również wasze powroty z wakacji na drogach. Niestety nie udało się. Polscy koszykarze po dogrywce przegrali z Niemcami 94-96 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. To spotkanie obserwował Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, nasi koszykarze przegrali, ale zostawili serce na boisku.
3: No to była świetna walka, taka na wycieńczenie z obu stron. W obu ekipach kilku zawodników zakończyło mecz przekraczając limit fauli. Wszystko to okraszone dużą dawką emocji, bardzo głośnym dopingiem. Trenerzy nie zgadzający się z decyzjami arbitrów. Jak choćby decyzja o tym, że Dominik Olejniczak faulował na 9 sekund przed końcem, że to był faul ofensywny. Tutaj nasz sztab łapał się za głowę. Wszystko to budowało atmosferę tego widowiska. Ale jeśli nasi koszykarze chcieli pokazać kibicom, że warto przychodzić na ich mecze, wypełniać największe hale w naszym kraju, to ten cel osiągnęli. Postawili się czołowej drużynie świata, walczyli w dogrywce i to jest, przypomnę, pierwsza porażka w eliminacjach po 7 kolejnych zwycięstwach. Z Ergo Areny Patryk Serwański.
2: Dziękujemy za relację. Mimo przegranej nasi koszykarze pozostają w grze o przyszłoroczny mundial. Zaglądamy teraz do krakowskiej Tauron Areny. Nasi siatkarze przegrali pierwszego seta z Francuzami 23-25 w ostatnim meczu Memoriału Wagnera. Łączymy się z naszym wysłannikiem na turniej, Cezarym Dziwiszkiem.
4: Dzień dobry, witam
2: serdecznie. Dzień dobry. Czarku, jak wyglądał pierwszy set?
4: Pierwszy set pokazali Francuzi w nim jakość mistrzów olimpijskich. Raz po raz ostrzeliwali biało-czerwonych zagrywką. Myślę, że to był ten decydujący element, ten, który zdecydował o tym, że to jednak minimalnie szala zwycięstwa przechyliła się na korzyść Francuzów. Ale co to? Drugi set 13-9 prowadzą teraz biało-czerwoni. To oni ruszyli od początku, odskoczyli i to oni na zagrywce pokazywali w tym drugim secie naprawdę wielką jakość. Między innymi Kamil Semeniuk, to żadne zaskoczenie, ale także Jakub Nowak pozwolił sobie na asa serwisowego. Teraz 13-9 i za chwilę serwować będą biało-czerwoni. Z krakowskiej Tauron Areny, Cezary Dziwiszek.
2: Dziękujemy Czarkowi. Do tego spotkania wrócimy w pierwszych wieczornych faktach sportowych o 19.
5: Śledzimy fakty.
2: Mały samolot musiał awaryjnie lądować na polach niedaleko lotniska w Turbi w powiecie stalowolskim na Podkarpaciu. Na szczęście nikt nie został ranny.
6: Dwie osoby wydostały się z samolotu o własnych siłach. Na miejscu zdarzenia było zadysponowanych 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu też były 2 zastępy ratownictwa medycznego. One udzieliły pomocy, jednakże poszkodowani nie wymagali hospitalizacji.
2: Przekazał RMF FM młodszy brygadier Krystian Bąk, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Trwają powroty z wakacji. Musimy liczyć się z coraz większymi zatorami na drogach. Najtrudniej jedzie się na południu. Ponownie w faktach z nami reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie postoimy w korku?
7: Na Dolnym Śląsku utrudniony jest wjazd do Wrocławia autostradą A4 od strony granicy z Niemcami. Zatory tworzą się też na autostradzie A4 na jej śląskim i małopolskim odcinku. W Śląskiem turyści licznie wyjeżdżają z beskidzkich miejscowości. Zakorkowane są teraz m.in. drogi wyjazdowe z Wisły i Szczyrku w kierunku Katowic. Wydłużony z powodu zatorów i korków jest teraz także przejazd z Zakopanego do Krakowa. Najpierw Poronin i Szaflary, potem Stróża i Myślenice, wreszcie Gaj pod Krakowem. To w tych miejscach na Zakopiance trzeba teraz znacząco zwolnić.
2: Wakacje dobiegają końca. A co o tym końcu myślą właśnie najmłodsi? Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z uczniami, którzy z tego powodu wcale się nie smucą.
8: Za czym najbardziej tęskniliście? Czego najbardziej brakowało?
9: Koleżanek.
8: A kolegów?
9: No, kolegów nie za bardzo.
8: Już trochę macie dość wakacji? Już długo?
10: No tak, tak, ja mam trochę. Dla mnie to już nudno, bo ja już chcę do szkoły, no bo tak nudno siedzieć, chcę już z kolegami się bawić.
8: To wobec tego, to ile powinny trwać wakacje? Żeby to było nie za długo, nie za krótko? Miesiąc?
10: Może i miesiąc i połowa. Gdzieś tyle.
2: To dopiero będzie spotkanie z kolegami i z koleżankami. A jakie są wasze plany na ostatnie kilkadziesiąt godzin wakacji? Napiszcie. Adres fakty@rmf.fm jest do waszej dyspozycji.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

fluid schowała depresję. Noc dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Radio w samochodach, fakty w RMF FM 20. Katarzyna Podraza.
2: Zmotoryzowani podróżujący S1-ką Śląskiem, dla was na początku ważne informacje. Trwa dogaszanie pogorzeliska po pożarze hali w Gdyni. Sprawdzimy, jak długo pozostaną tam strażacy. A w faktach sportowych wielkie zwycięstwo Polaków z Francją w memoriale Wagnera. Jedna osoba ranna w zderzeniu dwóch osobówek z motocyklem na S1 w Śląskiem. Do wypadku doszło w pobliżu Bielska Białej. Droga zablokowana w kierunku Żywca. Cały czas trwa przelewanie i dogaszanie pogorzeliska hali w Gdyni. Na miejscu cały czas pracują strażacy. Przypomnijmy, ogień pojawił się tam przed godziną drugą w nocy. W środku magazynowane były zabawki. O poranku dach hali zawalił się do środka.
3: Musimy uważać bardzo właśnie przy pracach rozbiórkowych konstrukcji. Pożarem była objęta cała część, właśnie ta magazynowa. To były magazyny wysokiego składowania.
4: Widziałem, że dron się również wznosił.
3: Tak, dron przy takiej hali pomaga nam bardziej efektywnie podawać prądy wody, ponieważ dużo prądu wody podajemy z podnośników. Drony nas naprowadzają, żeby był efekt znacznie lepszy.
2: Tłumaczył Paweł Przybyłowicz, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Jak dodaje strażak, działania ratowników powinny skończyć się w nocy. Stolica Islandii chce integracji z Europą, ale to głosy poza Reykjavikiem zdecydowały o przeszłości Wyspy Lodu i Ognia. Przypomnijmy, przeciw rozmowom akcesyjnym w ogólnokrajowym referendum zagłosowało wczoraj 52,8% mieszkańców. O tym, co mogło zdecydować o ostatecznym wyniku, mówi nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Stolica Islandii, Reykjavik, tu zagłosowało więcej zwolenników integracji europejskiej. Poza głównym miastem wyspy zwyciężyła jednak opcja na nie. Zagraniczne media wskazują, że swój udział w tym może mieć tak zwana mafia rybacka, czyli rodzinne firmy zajmujące się rybołówstwem. Szwedzki dziennik Svenska Dagbladet podaje, że 80% kwot połowowych należy na Islandii do około 20 firm, a połowa z nich należy do zaledwie 6 islandzkich rodzin. To właśnie kwestie rybołówstwa i nowych regulacji w tej gałęzi gospodarki oraz niezależność były głównym argumentem eurosceptyków. Reykjavik, Benjamin Kubiak. Jak Piłat.
2: Premier Islandii Kristín Frostadóttir przekazała, że sprawa dalszych negocjacji z Unią nie będzie kontynuowana.
6: Kosmiczne fakty w RMF FM.
2: Dziś o 13.26 czasu polskiego wystartowała jedna z najbardziej oczekiwanych misji kosmicznych ostatnich lat z udziałem teleskopu kosmicznego Nancy Grace Roman. To najnowszy flagowy projekt NASA. O tym, co dalej, Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
7: Teleskop ma teraz do pokonania dość daleką drogę. Ostatecznie znajdzie się około 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Ta podróż zajmie mu około 3 miesięcy, ale naukowcy zapowiadają, że nie będą przez ten czas siedzieć z założonymi rękami. Dość szybko rozpoczną testy i proces kalibracji aparatury, przetestują łączność, sprawdzą, czy wszystko działa poprawnie, by na początku przyszłego roku rozpocząć już pełne naukowe obserwacje. Główne zadania nowego obserwatorium to badania ciemnej materii i ciemnej energii, odkrywanie i badanie kolejnych planet pozasłonecznych, obrazowanie miliardów galaktyk, a także szczegółowe badania czarnych dziur. Ogromne ilości danych powinny pomóc otworzyć nowy, pasjonujący rozdział w historii badań Wszechświata i być może odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań na temat jego ewolucji.
2: Więcej o tej kosmicznej misji przeczytacie na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: Dobry wieczór. Dobry wieczór dla polskiej siatkówki. Fakty sportowe dzisiaj prosto z Tauro na Arenę Kraków, gdzie zakończył się 23. memoriał Huberta Wagnera, który w świetnym stylu wygrali nasi siatkarze. W piątek ograli Słowenię 3-2, w sobotę USA 3-1 i dzisiaj mistrzów olimpijskich z Francji także 3-1. Grało tutaj wszystko. Od zagrywki aż po atak.
9: To co, już docelowa forma? Pokazaliście dzisiaj naprawdę kawał świetnej siatkówki.
10: Jakby była docelowa, to 3-0 by było, a nie 3-1. Myślę, że wyglądało to dobrze. Ten pierwszy set, dużo walki. Francuzi na takim swoim, mam wrażenie, najwyższym poziomie. Natomiast później oni troszkę zaczęli zjeżdżać, a my cały czas równo, solidnie, dobrze. I z tą swoją siatkówką taką wymusiliśmy, że nie grało im się łatwo.
8: Mówił nasz libero, Jakub Popiwczak. Polacy wygrali memoriał Wagnera po raz 12 w historii. Najbardziej wartościowym siatkarzem został nasz atakujący, Bartłomiej Bołądź. I teraz już, proszę Państwa, misja Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się za nieco ponad tydzień. Ekstraklasa i szalone derby Śląska dla GKS-u. Katowiczanie prowadzili z Górnikiem Zabrze 1-0. Potem przegrywali 1-2, ale w doliczonym czasie doprowadzili do wyniku 3-2. I trudno innego bohatera, skoro Ilja Szkurin zaliczył dzisiaj hat-tricka. A wcześniej Jagiellonia rozbiła Raków 5-2.
11: Bardzo nam zależało na tym ze względu na to, że przez dwie kolejki pauzowaliśmy, nie zdobywaliśmy punktów, żeby rozpocząć ten powrót do rozgrywek Ekstraklasy od zwycięstwa.
8: Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Za około 10 minut rusza spotkanie Widzewa z Lechem. Kamil Majszak awansował do drugiej rundy US Open. Nasz tenisista w dobrym stylu w trzech setach pokonał Serba Medjedowicza. Jutro w Nowym Jorku trzymamy kciuki za Huberta Hurkacza i Maję Chwalińską, a we wtorek za Igę Świątek, Magdę Linet i Magdalenę Fręch.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Poniedziałek jeszcze bardzo upalny.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: rap around. Hit the music, baby, cut it down. Hit it while you do me indubitably. I feel like I'm a now. I feel like a
1: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
2: Nie faktów RMF FM. Wszystko co ważne zebrała dla nas Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam. 3 osoby ranne w wypadku na Podkarpaciu. Problemy także na mazowieckim odcinku S7. Jaki będzie ciąg dalszy afery Zonda Krypto? Politycy spodziewają się kolejnych jej odsłon. Miał zniknąć w Norwegii, ale zdradziły go własne stopy. Szczegóły tego zdarzenia przed faktami sportowymi. Trzy osoby ranne w wypadku na podkarpackim odcinku S19. Między węzłami Sokołów Małopolski i Jasionka zderzyły się dwa auta osobowe z trzema motocyklami. Droga jest zablokowana. Kierowcy, uważajcie również na mazowieckim odcinku S7. Cztery osobówki zderzyły się między węzłami Zamienie, Warszawa Lotnisko w pobliżu Dawid Bankowych. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku stolicy. Spotkanie przywódców USA, Rosji i Ukrainy mogłoby się odbyć wyłącznie po to, by formalnie zatwierdzić wcześniej wypracowane ustalenia, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Interfax. W ten sposób odniósł się do pomysłu trójstronnych rozmów, jakie zaproponował szef CIA John Ratcliffe po wizycie w Moskwie. Więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl. Politycy spodziewają się kolejnych odsłon afery związanej z giełdą Zonda Krypto. Po aresztowaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. w przestrzeni publicznej pojawia się kolejny wątek. Rozmowy, które zostały nagrane z udziałem wpływowych osób w państwie, mówi poseł Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
4: Słyszę na mieście, że pisowcy, którzy bardzo lubią nagrania, będą tych nagrań mogli posłuchać, ale czy jest to prawda? Nie wiem, kto nagraniami wojuje, od nagrań ginie. Ja sam byłem ofiarą różnych nagrań w swoim czasie i wiem, że pisowcy się w tym lubują. Nie byłbym zdziwiony, gdyby się koniec końców okazało, że to nie Kral nagrywał, a ich kumpel z dawnego pisowskiego CBA.
3: Wypłynięcia nagrań spodziewa się też poseł Michał Wawer z Konfederacji.
5: Plotki chodzą, że mają być kolejne zatrzymania i oczywiście jeżeli są mocne, udokumentowane podejrzenia, są dowody na to, że ktoś popełniał przestępstwo i może teraz jakoś próbować uniknąć wymiaru sprawiedliwości, to takie zatrzymania powinny być.
3: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że afera Zonda Krypto jest rozwojowa, a jej celem jest ujęcie winnych i odzyskanie pieniędzy obywateli. 3 września Brazylia straci możliwość eksportu do Unii Europejskiej zwierząt i ich produktów, dowiedziała się dziennikarka RMF FM. Jednocześnie w Brazylii trwa unijny audyt brazylijskiego drobiu i miodu. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jaka jest konkretnie sytuacja z punktu widzenia polskich producentów?
6: Z punktu widzenia polskich producentów sytuacja jest trochę niepokojąca, bo Brazylia jest bardzo dużym konkurentem. Od 3 września jej produkty tracą dostęp do unijnego rynku, ale właśnie trwa audyt, który może otworzyć drogę do powrotu brazylijskiego drobiu i miodu. Po kontroli powstanie raport. Jeśli wynik będzie pozytywny, Komisja Europejska może zaproponować ponowne wpisanie Brazylii na unijną listę, ale ostatecznie będą musiały zdecydować państwa członkowskie w głosowaniu. Polscy hodowcy chcą mieć pewność, że Komisja Europejska nie zrobi wyjątku i że Brazylia będzie musiała spełnić te same wymagania, które obowiązują europejskich producentów.
3: Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
7: Są i takie fakty.
3: Zdradziły go wystające spod kołdry stopy. Ukrywający się za niepłacenie alimentów mieszkaniec Rawy Mazowieckiej został złapany przez funkcjonariuszy. W ostatniej chwili, bo mężczyzna miał już plan ucieczki do Norwegii. Szczegóły tej sprawy zna dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Agnieszko, jak doszło do ujęcia poszukiwanego?
8: Policjanci ustalili, że 35-latek poszukiwany za to, że nie płacił alimentów, poznał inną kobietę przez internetowy komunikator, a nowa znajomość szybko przerodziła się w uczucie. Para planowała wspólny wyjazd do Norwegii i już była na etapie kupowania biletów. Mundurowi namierzyli miejsce pobytu mężczyzny, który próbował jeszcze ukryć się przed policjantami, chowając się pod kołdrą. Zdradziły go jednak wystające spod nakrycia stopy. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące.
3: No i cóż, z planów nici, ale może na podstawie tej historii powstanie scenariusz komedii kryminalnej.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Z
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: Dobry wieczór. Niedziela pełna goli w piłkarskiej ekstraklasie i jeśli dobrze liczę, już 15. Do przerwy Lech prowadzi 2-1 z Widzewem. Na gole Kozubala i Sayad Manesza odpowiedział Karol Świderski. A wcześniej Jagiellonia ograła Raków 5-2, GKS Katowice po dramatycznej końcówce, 2 gole w doliczonym czasie, 3-2 Górnika Zabrze. W czołówce coraz większy ścisk, ale liderem po 6 kolejkach pozostaje Legia. Nasi koszykarze o awans na Mistrzostwa Świata muszą jeszcze powalczyć. Byliby już pewni awansu, gdyby pokonali dzisiaj Niemców. Ale minimalnie przegrali w Gdańsku po dogrywce 94-96.
11: Postawiliście się dzisiaj jednej z najlepszych drużyn świata. Bardzo mało brakowało do tego, żeby to przechylić.
12: Bardzo mało. 2 punkty to jest niewiele przy 45 minutach gry. To nieprawdopodobna walka. Przegrywaliśmy w pewnym momencie 15 punktów i tak widać było, że głowy mamy w dole, ale to jest właśnie ten polski charakter, który prezentujemy już od kilku lat i nie poddaliśmy się.
10: To był nasz koszykarz Kamil Łączyński, z którym porozmawiał Patryk Serwański. Złoto Aleksija Koliadycza i 2 brązowe medale. Wczoraj Anny Puławskiej, dziś Aleksa Boruckiego. To dorobek reprezentacji Polski w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Umiarkowanie optymistyczne, ale mogło być lepiej, szczególnie, że Anna Puławska i Martyna Klat nie obroniły złota z ostatnich mistrzostw w kajakowej dwójce.
13: Ewidentnie nasz dzień. Myślę, że byliśmy tutaj zdecydowanie lepiej przygotowane niż zaprezentowałyśmy to dzisiaj. Ale cóż, no przyjmujemy dzisiaj to 7. miejsce.
10: Mówiła Anna Puławska. Kolejne Mistrzostwa Świata za rok na Węgrzech.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Żartowaliśmy z Pawłem, że
1: RMF Viral.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Słuchacie RMF Viral.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Majo, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

czuję anioła. To dla wszystkich z oddziałów, gdzie każdy walczy niczym żołnierze z oddziałów specjalnych. Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki i rodzice. Nie przegramy.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Zaczniemy od tragicznych informacji z Grecji. W hotelowym basenie utonęła 11-letnia Polka. Na Ukrainie pochowano dziś szczątki ofiar rzezi wołyńskiej. Posłuchajcie, co o tamtych wydarzeniach mówi ich naoczny świadek. Polecamy też fakty sportowe. W nich zwycięski dla naszych siatkarzy finał Memoriału Wagnera. Na początek jednak tragiczne doniesienia z Grecji. 11-letnia dziewczynka z Polski zmarła w szpitalu w Chani na Krecie po tym, jak została wyciągnięta nieprzytomna z basenu hotelowego w miejscowości Platanias. Dziecko przebywało na wakacjach z rodzicami. Okoliczności tej tragedii będą wyjaśniane. Piszemy o tym także na rmf24.pl. Co najmniej 8 osób zginęło dzisiaj w wypadku promu u północy wybrzeży Cypru. Jak wiecie z faktów, jednostką płynęło 267 osób. 237 udało się uratować. Polskie MSZ potwierdziło, że wśród pasażerów nie było obywateli Polski. O szczegółach tego zdarzenia dziennikarka RMF FM Magdalena Greinert.
3: Jednostka zaczęła nabierać wody 4 mile morskie od portu w Kireni krótko po wypłynięciu w morze. Był to Filojet, szybki statek pływający pod turecką banderą od długości 40 i szerokości 10 metrów. Część osób utknęła, uwięziona pod pokładem przewróconej jednostki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Turcji poinformowało o wysłaniu na miejsce 4 jednostek Straży Przybrzeżnej, statku pasażerskiego, a dowództwo Straży Wybrzeża wysłało dodatkowe 5 jednostek piechoty morskiej i 2 śmigłowce Straży Przybrzeżnej. Zdjęcia w mediach społecznościowych pokazują dziesiątki osób w kamizelkach ratunkowych, które podpływają do portu. Widać też kilka osób stojących na przewróconej na morzu łodzi. Władze poinformowały, że są osoby ranne, ale nie ma poszkodowanych w stanie krytycznym.
2: Słuchacie faktów RMF FM. 30 sierpnia 1943 roku w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej doszło do jednego z najbardziej krwawych epizodów rzezi wołyńskiej. Oddziały UPA wymordowały tam ponad 1000 Polaków. Dziś pochowano szczątki kolejnych 55 ekshumowanych ofiar. Na uroczystościach pojawili się dzisiaj naoczni świadkowie tej masakry. Jan Bednarz miał kilka lat, gdy Ukraińcy weszli do wsi z rodziną. Ukrył się w ogrodzie.
4: My cichutko siedzieliśmy gdzieś do południa, gdy przyszedł ojciec ze stajni, bo tam na wyrku się schował, jak zobaczył, że po domu buszują Ukraińcy. Przyszedł ojciec, mama mówi do niego, bierz co się da i uciekamy. No i zaczęliśmy szybkim krokiem uciekać do Jagodzina. Ja podobno całą drogę płakałem i wołałem, nie chcę być zabity. A zostały mi te słowa po wypowiedzi księdza tatej mszy. W jaki sposób przyległy do mnie, że Ukraińcy chcą nas mordować. Więc ja mówiłem, że nie chcę być zamordowany, zabity.
2: Historycy szacują, że do odnalezienia jest jeszcze około 300 mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. O poranku mamy dla Was w RMF FM i RMF 24 dwie rozmowy publicystyczne. W pierwszej o 7 usłyszycie Piotra Salaka i byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewierę. Z kolei o 8 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie były premier Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zapraszamy do słuchania.
5: Fakty z Pomorza.
2: Setki osób odwiedziły dziś zamek w Kwidzynie, aby zobaczyć obecną wystawę po raz ostatni. Do końca roku będzie trwała wielka wyprowadzka, aby w przyszłym roku rozpocząć ponad 3-letni remont tego średniowiecznego zamku. Eksponaty trafią do magazynów innych pobliskich muzeów.
6: Wszystko jest drewniane, metalowe, więc warunki są ciężkie w zamkach. W związku z tym to, co zardzewiało, trzeba po prostu troszkę odczyścić, żeby to zabezpieczyć, żeby dalej nie rdzewiało, żeby nam jeszcze przez następne dekady służyło.
7: A jak bezpiecznie przewieźć te wszystkie rzeczy do innych muzeów w Malborku czy Sztumie?
6: Do tego przydają się nam konserwatorzy. To oni powiedzą, jak bezpiecznie przewieźć, jak zapakować, w co włożyć, żeby nic się po drodze nie stało, bo przecież niektóre są takie wrażliwe, delikatne i trzeba naprawdę uważać.
2: Kustosz Joanną Jezierską rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. A przed doniesieniami ze świata sportu polecamy kolejne fakty RMF FM. O 23:00 przywita się z Wami Mateusz Bożek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Na ostatnie dziś Fakty Sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
9: Założenia spełnione, mówią nasi siatkarze po zwycięstwie w Memoriale Wagnera w Krakowie. Zawsze turniej jest ostatnim etapem przygotowań do wielkiej imprezy, w tym roku do Mistrzostw Europy, które zaczynają się za nieco ponad tydzień. Polacy pokonali Słoweńców, USA, a dziś Mistrzów Olimpijskich z Francji 3-1 i na turniej jadą spokojni.
10: Niektórzy grali więcej, niektórzy mniej, natomiast super było sprawdzić pewne zagrania też przy pełnej publiczności, przy przeciwniku z wysokiej półki. Uważam, że ten memoriał spełni swoje założenia.
9: Mówił nasz rozgrywający Marcin Komenda. Przed wylotem do Sofii jeszcze jeden mecz towarzyski. 5 września siatkarze zagrają z Finlandią w trójmiejskiej Ergo Arenie. Dzisiaj mierzyli się tam nasi koszykarze z Niemcami w eliminacjach Mistrzostw Świata. Przegrali minimalnie 94-96, zresztą po dogrywce. Ale przegrać w taki sposób z mistrzami świata i Europy to chyba nie wstyd.
11: Ja wiedziałem, że jesteśmy bardzo dobrą drużyną. Ja wiedziałem, że z każdym możemy się bić jak równy z równym. Także cała drużyna w to wierzyła i myślę, że znowu udowodniliśmy to sobie, że jesteśmy naprawdę topową drużyną, nie tylko europejską, ale światową.
9: Podkreślał nasz koszykarz Igor Milicic junior. Polacy spadli na trzecie miejsce w grupie, wciąż dające awans na Mistrzostwa Świata. Mają tyle samo punktów, co pierwsze Niemcy i druga Chorwacja. Jest i 16. bramka tego dnia w Ekstraklasie. Do siatki w meczu Widzewa z Lechem trafił Mariusz Fornalczyk, wyrównując stan gry na 2-2. To już jakiś czas temu. Teraz doliczony czas gry i wciąż 2-2. Lider najszybszy na 9. etapie, Hiszpan Enric Mas, wygrał kolejny odcinek Vuelta Espania. Tadej Pogacar po kraksie i wycofaniu się z wyścigu dookoła Hiszpanii wrzucił na Instagram posta ze szpitala z hitem Bee Gees Stayin' Alive. No to zdróweczka, bo we wrześniu przecież kolarskie Mistrzostwa Świata.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: ratio, jakbym życia przeżył trzy. Mała lubi kilka torebek, Prada Louis chyla Chloe V. A ty się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem najlepszy.

0: cały gej z dala od problemów. Trzymasz dala od problemów cały gej.
1: Słuchasz stacji RMF Viral.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryna woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Panie Mateusz Bożek, zapraszam. A zaczynamy od amerykańskich uderzeń w rejonie cieśniny Ormus. Irańska Gwardia Rewolucyjna mówi o rannych i zabitych i zapowiada odwet. Później Węgry. Pijany 24-latek ukradł samolot i poleciał w kierunku elektrowni jądrowej. Węgierska armia musiała poderwać własne myśliwce. A na koniec o starcie jednej z najbardziej wyczekiwanych misji kosmicznych. Armia Stanów Zjednoczonych przeprowadziła atak na irańską wyspę Larak w cieśninie Ormus. Celem były znajdujące się na wyspie wyrzutnie rakiet. To pierwszy atak wojsk USA na Iran od końca lipca. Według Amerykanów Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowywał się do wystrzelenia pocisków z minami morskimi w kierunku cieśniny. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że atak zabił lub ranił kilku żołnierzy, a także cywilów oraz że spotka się on z odpowiedzią i karą ze strony Teheranu. Pijany uprowadził samolot i poleciał w nim prosto w stronę elektrowni jądrowej. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło na Węgrzech. Jak informują lokalne media, mężczyzna ukradł niewielki samolot Cessna w sobotę rano z lotniska w mieście Kalocza, po czym wleciał w nim w przestrzeń powietrzną nad elektrownią jądrową w Pakszu. Siły powietrzne węgierskie zostały powiadomione o kradzieży małego samolotu i poderwały własne myśliwce. Niedługo później złodziej musiał awaryjnie lądować w rejonie miejscowości Gierien. 24-latek próbował uciec z miejsca zdarzenia, został jednak zatrzymany przez policję. Twierdził później, że był tak pijany, że nie pamięta kradzieży samolotu. Mężczyznę przewieziono najpierw do szpitala, a później do aresztu. Znacząco poprawia się sytuacja związana z zakwitem złotej algi powodującej śnięcie ryb w kanale Gliwickim. Z tego powodu wojewoda odwołał zakaz korzystania z wody w części kanału. Od połowy sierpnia wyłowiono tam ponad 4 tony śniętych ryb. O szczegółach reporter RMF FM Marcin Buczek.
2: W ostatnich dniach w kanale śniętych ryb już nie zauważono, natomiast z trudno dostępnych miejsc przy brzegach, m.in. tam, gdzie rosną trzciny, wyłowiono jeszcze około 60 kg ryb. Na początku tygodnia badania wykazały, że w części kanału Gliwickiego złotej algi jest coraz mniej, natomiast kilka dni później nie było jej już wcale. W porcie w Gliwicach nie stwierdzono także śnięcia ryb. Stąd właśnie decyzja wojewody, aby uchylić zakaz korzystania z wody w 6. sekcji kanału Gliwickiego. Śnięcia ryb nie ma także w 5. sekcji, ale badania nadal wykazują tam występowanie złotej algi. Dlatego przepływ wody między 5. i 6. sekcją nadal jest wstrzymany.
1: Zniszczona przez pożar Puszcza Solska na Lubelszczyźnie stała się miejscem szkolenia strażaków. Dzięki uprzejmości leśników mogą doskonalić tam technikę wycinania niestabilnych drzew. To ważna umiejętność ze względu na zdarzające się coraz częściej niebezpieczne zjawiska pogodowe, przyznaje kapitan Tomasz Stachyra z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
3: Do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy strażacy muszą usuwać połamane konary i drzewa, jest bardzo wiele. Intensywność naszych działań skupia się przede wszystkim na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych, usuwaniu połamanych konarów i drzew na posesjach. Szkolimy instruktorów w zakresie wycinki właśnie takich trudnych drzew.
4: Bo to nie można tak sobie podejść z piłą do drzewa i ciąć.
3: Nie, trzeba przejść odpowiednie szkolenie, czyli takie działania pilarza muszą być poprzedzone właśnie zdobyciem odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia.
1: I właśnie tego uczą się strażacy w spalonym lesie, o czym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Kosmiczne fakty w RMF FM.
1: Wystartowała jedna z najbardziej oczekiwanych misji kosmicznych ostatnich lat z udziałem teleskopu kosmicznego Nancy Grace Roman. To najnowszy flagowy projekt NASA. O tym co dalej, Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
6: Teleskop ma teraz do pokonania dość daleką drogę. Ostatecznie znajdzie się około 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Ta podróż zajmie mu około 3 miesięcy, ale naukowcy zapowiadają, że nie będą przez ten czas siedzieć z założonymi rękami. Dość szybko rozpoczną testy i proces kalibracji aparatury, przetestują łączność, sprawdzą, czy wszystko działa poprawnie, by na początku przyszłego roku rozpocząć już pełne naukowe obserwacje. Główne zadania nowego obserwatorium to badania ciemnej materii i ciemnej energii, odkrywanie i badanie kolejnych planet pozasłonecznych, obrazowanie miliardów galaktyk, a także szczegółowe badania czarnych dziur. Ogromne ilości danych powinny pomóc otworzyć nowy, pasjonujący rozdział w historii badań Wszechświata i być może odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań na temat jego ewolucji.
1: Więcej o tej kosmicznej misji przeczytacie na rmf24.pl. Gorąco polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Czas na randkę z gwiazdą w RMF FM, a dzisiaj...

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów

0: nie byłem odważny.
1: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
2: Kolejne fakty w RMF FM. Stany Zjednoczone uderzyły w irańskie cele w cieśninie Ormus. Iran odpowiada ostrzałem amerykańskich wojsk. Konfliktem na Bliskim Wschodzie otwieramy fakty. W nich także polityczne komentarze po referendum na Islandii i ostrzeżenie dla kierowców z A4 na Dolnym Śląsku. Na koniec o nowej atrakcji we Włoszech, którą jest najwyższa huśtawka w Europie. Iran atakuje siły Stanów Zjednoczonych stacjonujące w bazach wojskowych w Jordanii, informuje Fox News, powołując się na źródło w USA. Irańskie pociski jak dotąd miały zostać przechwycone przez obronę powietrzną. Nie ma informacji o zniszczeniach, rannych lub zabitych. Ostrzał amerykańskich wojsk następuje po tym, jak Stany Zjednoczone uderzyły w irańskie wyrzutnie rakiet znajdujące się na wyspie Larak w rejonie cieśniny Ormus. Jak informowaliśmy was w faktach, irańska Gwardia Rewolucyjna zapowiedziała odwet, przekonując, że amerykańskie ataki zabiły lub raniły kilku żołnierzy oraz cywilów. Unia Europejska w pełni szanuje demokratyczny wybór mieszkańców Islandii. Tak wynik referendum w tym kraju komentuje przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Podkreślił, że Islandia nadal pozostaje jednym z najbliższych i najbardziej wiarygodnych partnerów wspólnoty. Przypomnę, mieszkańcy Islandii zagłosowali przeciwko wznowieniu rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Przeciw było prawie 53% wyborców. Frekwencja była wysoka, wyniosła ponad 82%. Ten rząd nie będzie kontynuował rozmów akcesyjnych w tej kadencji, stanowczo oznajmia po referendum premier Islandii Kristrún Frostadottir. Uważam, że nie można organizować takiego referendum co rok czy dwa. Naszą obietnicą było zapytanie, uzyskanie rezultatu i uszanowanie go. Ten rząd będzie kontynuował współpracę w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale nie będziemy kontynuować rozmów akcesyjnych. Dodam, że Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2009 roku, ale po 4 latach pracy w ramach procesu akcesyjnego zostały zamrożone. Kierowcy, musicie uważać na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. W Nowej Wsi Kąckiej między węzłami Kostomłoty Kąty Wrocławskiem zepsuty samochód osobowy blokuje jeden pas w kierunku Zgorzelca. Ukraińcy pobierający 800+ mogą stracić świadczenie, jeśli szybko nie dopełnią urzędowych formalności. Do końca sierpnia, czyli jeszcze dziś, mają czas, by udać się do urzędu gminy. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Część z nich musi potwierdzić swoją tożsamość. Chodzi o osoby, które otrzymały numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży, paszportu czy dowodu osobistego. W wielu przypadkach problem może dotyczyć dzieci. Jeśli tożsamość nie zostanie potwierdzona w urzędzie gminy, to możliwa jest utrata statusu UKR, a w dalszym kroku utrata części świadczeń, m.in. 800+. Równocześnie wygaśnie czasowa ochrona i konieczne będzie wtedy uzyskanie nowej podstawy do legalnego pobytu.
4: Sport w faktach RMF FM.
2: Tarnów szykuje się na wielkie święto biegania. Za niespełna tydzień pierwszy półmaraton mościcki. Jak przekonują organizatorzy, trasa sprzyja biciu rekordów życiowych, mówi Filip Bianche, prezes Mościckiego Centrum Medycznego.
5: My się tak trochę koncentrujemy na tych wszystkich zapaleńcach, którzy o ten czas będą walczyć, natomiast też wydaje mi się, że ważne jest to, że płaska trasa oczywiście sprzyja ludziom, którzy może nie są aż tak, nazwę to, amatorsko-profesjonalnymi biegaczami. Natomiast no, jeżeli ona jest płaska, no to na pewno jest też łatwiejsza do pokonania dla osób, które troszeczkę mają mniej wspólnego z bieganiem, ale będą chcieli podjąć to wyzwanie.
2: Start półmaratonu Mościckiego w niedzielę o 10:00. W faktach teraz Lot i Kara. Tak nazywa się nowa atrakcja turystyczna we włoskim Baragiano na południu kraju. To gigantyczna 20-metrowa huśtawka uznana za najwyższą w Europie. Ustawiona w punkcie widokowym nad stromym zboczem, można z niej podziwiać całą okolicę. Lokalne władze liczą na to, że nowa atrakcja przyciągnie turystów spragnionych niecodziennych wrażeń i niezapomnianych widoków. Przeczytacie o niej więcej, o tej huśtawce, na rmf24.pl. Tam znajdziecie również jej zdjęcia. Koniecznie tam zajrzyjcie. Szpital miejski w Miastku nie przyjmuje już pacjentów, a w sądzie jest wniosek o upadłość placówki zadłużonej na dziesiątki milionów złotych. Teraz trwa audyt i inwentaryzacja majątku. To bardzo trudna, ale niezbędna decyzja, która musiała być podjęta, mówi burmistrz Miastka Jerzy Wójtowicz w rozmowie z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim. Posłuchajmy tej rozmowy.
6: Panie burmistrzu, wniosek o złożenie upadłości trafił do sądu. To, tak jak sam pan przyznał w komunikacie, to nie był łatwy krok.
7: Oczywiście, że nie był łatwy.
0: Szpital funkcjonował w mieście odkąd pamiętamy, tak? Bo w tym miejscu był jeszcze przed wojną i przyzwyczailiśmy się, że jest. Lata płyną, szpital zawsze funkcjonował, zawsze świadczył usługi. Zmieniała się sytuacja i rzeczywiście od 2014 roku szpital został spółką handlową i właścicielem została gmina. I od tego czasu zmieniło się radykalnie też finansowanie szpitala. No i to dało w rezultacie efekt, który dzisiaj mamy.
6: Tak jakby spróbować zapytać, co zawiodło, to zgaduję, że to nie jest proste pytanie.
0: Myślę, że nie da się odpowiedzieć na to pytanie w krótkiej wypowiedzi jednym zdaniem. To jest wypadkowa wielu czynników, które gdzieś na jakimś etapie zawiodły. To nie jest też sytuacja, która powstała w ostatnim czasie. To jest efekt kuli śnieżnej, który rozpoczął się gdzieś tam na początku lat 20. I niestety tylko sytuacja się pogarszała.
6: No między innymi postępowanie, które prowadzi prokuratura, szpital też nie był krystaliczny, tak myślę, że można stwierdzić.
0: Pewnie nie był, z tym, że ja powiem tak, szpital był w trudnej sytuacji, szukano też różnych rozwiązań. Ktoś podjął błędną decyzję, podpisał umowę ze spółką, ale to też ja nie przesądzam, że to było celowo w złej wierze. Tu też chodziło o wypracowywanie tak zwanych punktów, żeby NFZ zapłacił nam za kontrakt. Pamiętajmy, że w tym czasie nie funkcjonował oddział wewnętrzny, główny oddział, który nie wypracowywał tych punktów i ktoś po prostu podjął taką, a nie inną decyzję w tym czasie.
6: Jakie jest zadłużenie tego szpitala?
0: Szczerze mówiąc, dzisiaj do końca nie znamy ostatecznej kwoty. Jest prowadzony audyt. Szacujemy na podstawie tych dokumentów, które znamy, aczkolwiek ja nie wykluczam, że gdzieś jeszcze coś się pojawi. Zadłużenie wynosi między 40 a około 50 milionów.
6: Co dalej z pracownikami tego szpitala? Ile osób jest zatrudnionych? Co one teraz powinny robić?
0: W tej chwili na umowę o pracę w szpitalu zatrudnionych jest 181 osób. W sumie wszystkich pracowników, którzy byli na kontraktach, na umowę zlecenie, było ponad 300 osób. Oczywiście to były też niepełno zatrudnione osoby. Staramy się zapewnić wynagrodzenie pracownikom, którzy byli na umowę o pracę. Rozmawiamy z Powiatowym Urzędem Pracy, rozmawiamy z Funduszem Świadczeń Gwarantowanych, żeby zapewnić wynagrodzenie dla tych pracowników. No problem jest z tymi pracownikami, którzy byli na kontraktach i na umowę zlecenie, bo oni są na innych zasadach i niestety to wynagrodzenie, które im szpital zalega, trafi niestety do tej puli wierzycieli.
6: A na czym polegają teraz te starania, żeby znaleźć pieniądze dla osób zatrudnionych na umowę o pracę?
0: Złożenie wniosku o upadłość otworzyło możliwość skorzystania właśnie z tego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i w tej chwili pracownicy będą mogli indywidualnie występować do tego funduszu o zaliczkę, a później już, gdy dostaną wypowiedzenia tej umowy o pracę, którą w tej chwili jeszcze mają, pracodawca, czyli jeszcze szpital, czy wtedy już będzie może syndyk, zwróci się do funduszu o wypłatę wynagrodzenia w pełnej wysokości, jaka przysługuje.
6: Jaka ich przyszłość czeka? Czy gmina pomaga im znaleźć nową pracę?
0: Odbyło się już jedno spotkanie. Z propozycją pracy wystąpił Wojewódzki Szpital ze Słupska. Odbyło się takie spotkanie w Urzędzie Pracy. Szpital gwarantuje zatrudnienie dla pielęgniarek. Taką propozycję złożył. No problem jest na pewno z personelem tego najniższego szczebla, z paniami salowymi czy też z administracją.
6: Co dalej z tym miejscem, w którym był szpital? Czy teraz tam trwa audyt, tak?
0: Tak, w tej chwili jest audyt, w tej chwili trwa inwentaryzacja. To miejsce nie znika, nie będzie zburzone. Trwają rozmowy z NFZ-em. Na chwilę obecną chcemy jak najszybciej przywrócić funkcjonowanie poradni specjalistycznych, żeby mieszkańcy mieli tą opiekę. Ma powrócić w najkrótszym możliwym czasie nocna i świąteczna opieka. ale też pojawiają się podmioty, które chciałyby przejąć kontrakt i uruchomić oddziały, które wcześniej funkcjonowały. Pewnie nie w pełnym zakresie, tak jak było, ale na pewno oddział wewnętrzny, rehabilitacja, ZOL, żeby te oddziały zaczęły funkcjonować. Takie rozmowy są i na pewno chcemy, żeby jak najszybciej to nastąpiło. Chcemy, mi też bardzo zależy, żeby mieszkańcy mieli zapewnioną opiekę medyczną w miastu.
6: A w jaki sposób, jeżeli właśnie nie przejęciem przez inny podmiot, planuje gmina uruchomienie między innymi tej świątecznej opieki, o której pan mówił? Jak to jest możliwe?
0: Jest to możliwe. Będzie wynajęte pomieszczenie, które mamy w szpitalu i ten podmiot podpisuje bezpośrednio umowę z NFZ-em, z pominięciem gminy. My tylko zapewniamy lokal i wtedy rozmowy już trwają między danym przedsiębiorcą a NFZ-em i ta umowa jest bezpośrednio przez nich podpisywana.
6: W tym momencie mieszkańcy miastka, jeżeli chcą skorzystać z pomocy szpitalnej, co powinni robić?
0: No dzisiaj jedyna możliwość to udać się do szpitala, który jest najbliżej, ewentualnie Bytów, Słupsk. W tych szpitalach mogą uzyskać pomoc.
6: Złożenie tego wniosku o upadłość to ostatnia deska ratunku, ostatnia możliwość?
0: Ja jestem przekonany, że tak, że to jest jedyne rozwiązanie na dzień dzisiejszy, bo dużo się mówiło o sanacji. Jednak żeby była możliwa sanacja, szpital musi mieć zapewnione finansowanie, musi mieć porobione układy z wierzycielami i zagwarantowano możliwość spłaty tych wierzycieli. Dzisiaj no, nie ma takiej możliwości. Szpital nie ma już kontraktu, więc nie ma dopływu pieniędzy i zadłużenie jest tak wysokie, że no, nie ma możliwości dogadania się z wierzycielami i sensownego spłacenia w miarę w krótkim czasie tych wierzytelności.
6: Czy da się jeszcze jakoś szacować termin, kiedy ta opieka szpitalna w miastku mogłaby wrócić?
0: Na pewno opieka szpitalna nie będzie wcześniej przed syndykiem. To jest raczej niemożliwe. Dopiero gdy wejdzie syndyk, syndyk prawdopodobnie będzie dążył do sprzedaży, bo takie propozycje się pojawiają, ale te podmioty, które się tutaj zgłaszają do nas, no niestety nie są zainteresowane zakupem szpitala za kwotę, na którą szpital na dzień dzisiejszy jest wyceniony, a z syndykiem jest możliwość prowadzenia negocjacji.
2: Mówił burmistrz miastka Jerzy Wójtowicz w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkursy, które mają wyłonić nowych świadczeniodawców. Według planu nocna i świąteczna opieka miałyby wrócić z początkiem września, a miesiąc później część poradni specjalistycznych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

deszczu, z giełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: na nas. Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek. A zaczynamy od konfliktu na Bliskim Wschodzie i ataku odwetowego Iranu. Teheran potwierdza, w kierunku amerykańskich baz w Jordanii wystrzelono pociski balistyczne. W faktach również o napięciach gospodarczych między Unią Europejską a Brazylią oraz o znakomitym występie polskich siatkarzy w memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Atak na amerykańskie wojska stacjonujące w Jordanii to odwet za uderzenie Stanów Zjednoczonych w rejonie cieśniny Ormus. Potwierdził to Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Irańska gwardia wystrzeliła pociski balistyczne na dwie amerykańskie bazy. Z doniesień Fox News wynika, że zostały przechwycone. Nie ma informacji o zniszczeniach, rannych lub zabitych. Spotkanie przywódców USA, Rosji i Ukrainy mogłoby się odbyć wyłącznie po to, by formalnie zatwierdzić wcześniej wypracowane ustalenia, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Interfax. W ten sposób odniósł się do pomysłu trójstronnych rozmów, jakie zaproponował szef CIA John Ratcliffe po wizycie w Moskwie. 3 września Brazylia straci możliwość eksportu do Unii Europejskiej zwierząt i ich produktów, dowiedziała się dziennikarka RMF FM. Jednocześnie w Brazylii trwa unijny audyt lokalnego drobiu i miodu. O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Z punktu widzenia polskich producentów sytuacja jest trochę niepokojąca, bo Brazylia jest bardzo dużym konkurentem. Od 3 września jej produkty tracą dostęp do unijnego rynku, ale właśnie trwa audyt, który może otworzyć drogę do powrotu brazylijskiego drobiu i miodu. Kontroli powstanie raport. Jeśli wynik będzie pozytywny, Komisja Europejska może zaproponować ponowne wpisanie Brazylii na unijną listę, ale ostatecznie będą musiały zdecydować państwa członkowskie w głosowaniu. Polscy hodowcy chcą mieć pewność, że Komisja Europejska nie zrobi wyjątku i że Brazylia będzie musiała spełnić te same wymagania, które obowiązują europejskich producentów.
1: A więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Polacy w świetnym stylu wygrali memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Po zwycięstwach nad Słowenią i Stanami Zjednoczonymi wczoraj pokonali mistrzów olimpijskich Francję 3-1.
3: To co, już docelowa forma? Pokazaliście kawał świetnej siatków.
4: Jakby była docelowa, to 3-0 by było, a nie 3-1. Myślę, że wyglądało to dobrze. Ten pierwszy set, dużo walki. Francuzi na takim swoim, mam wrażenie, najwyższym poziomie. Natomiast później oni troszkę zaczęli zjeżdżać, a my cały czas równo, solidnie, dobrze i z tą swoją siatkówką taką wymusili, że nie grało im się łatwo.
1: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. Polacy wygrali memoriał Wagnera po raz 12 w historii. Ten turniej to ostatni duży sprawdzian przed Mistrzostwami Europy.
5: Niektórzy grali więcej, niektórzy mniej, natomiast super było sprawdzić pewne zagrania też przy pełnej publiczności, przy przeciwniku z wysokiej półki. Uważam, że ten memoriał spełni swoje założenia.
1: Przekonywał z kolei rozgrywający Marcin Komenda. Przed wylotem do Sofii jeszcze jeden mecz towarzyski, 5 września z Finlandią. Zamek Kwidzyń na Pomorzu przeżył prawdziwe oblężenie turystów. Wczoraj mieli ostatnią szansę, by zajrzeć do środka twierdzy i obejrzeć znajdujące się w niej eksponaty. Zamek przejdzie gruntowny remont.